Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Wiktor Waligura nienawidzi wstawać po 5:30, ale dla was zrobił wyjątek. Pamiętacie, jak mieliście 21 lat? Kto lubił wstawać o tej porze? Ja. Ale tylko dlatego, że wiedziałam, że Asia tutaj będzie. I
1: tak, bo 21 tak. Lat miałeś przecież wczoraj, nie?
0: Tak, no, Asia wtedy miała 7. No ale wiadomo, świat jeszcze nie był gotowy wtedy na tę poranną relację. Asia Mełz, Irek Jakubek.
1: Dzień dobry.

0: one time.
1: No trochę się cieszy, że wakacje, i trochę smuci, bo będzie tęsknił za kumplami. Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa. Tak wam gramy o poranku w RMF Max.
2: Niecałe 3 tygodnie do wakacji zostały, więc jeszcze ma trochę czasu, żeby się zdecydować, co woli bardziej. Łatwiej będzie dostać się na medycynę na UJ-cie w Krakowie, bo znika wymóg matury z matematyki.
1: No to będzie się pacjent musiał sam policzyć, jaka dawka antybiotyków. Muzykoterapia absolutnie dla wszystkich. Dr Meus i siostra Jakubek zapisują wam teraz Justina Biebera i Nicki.

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: I po reklamie.

0: Dua Lipa robi ten legendarny poranny czar. My robimy informacyjnego flesza z regionu. Będzie u nas za chwilę o 6 w RMF Max.
1: A Dua Lipa przecież w długi weekend wyszła za mąż, chciałam przypomnieć, i urządziła 3-dniowe piękne wesele w Palermo na Sycylii w ogrodach pałacu.
0: To już nie jest Dua Lipa. Wiesz, jak się nazywa Dua Lipa z mężem?
1: Nie.
0: Trio Lipa.
2: Tu RMF Max we fleszu skrót najważniejszych informacji z regionu. Michał Michta, zaczynamy. 163 osoby zostały objęte zwolnieniami grupowymi w kieleckiej firmie Nordfood Polska, do której należały likwidowane w całym kraju restauracje Nordfish. Należąca do najbogatszego Polaka Michała Sołowowa firma jest w stanie upadłości, ma spore długi. Proces zwolnień grupowych ma potrwać do końca lipca. Jak dowiedziało się RMF Max, część byłych pracowników nie otrzymała wynagrodzeń i odpraw. Sprawy kierowane są do sądu. A u nas teraz krótko Aleja Solidarności w Kielcach. Na jezdni wyjazdowej z miasta na wysokości biurowców trwają prace związane z budową nowego zjazdu. Czasowo w razie potrzeb zamykany jest prawy pas jezdni.
3: Trwają prace, które mają na celu uporządkowanie i usprawnienie ruchu na drodze wewnętrznej biegnącej wzdłuż Alei Solidarności. Tam w tym momencie prowadzona jest budowa nowego zjazdu i dojazdu w tym rejonie, dzięki czemu włączanie się do ruchu w Alei Solidarności będzie bezpieczniejsze.
2: To był Marcin Janukta z Miejskiego Zarządu Dróg. A my szybko przenosimy się do Skarżyska. Tam ruszyło głosowanie na projekty z budżetu obywatelskiego. Do wyboru jest 8 propozycji.
4: Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos. Oddanie głosu możliwe jest tylko elektronicznie przez portal skarżysko.budżetobywatelski.pl. Głosowanie wymaga wypełnienia formularza i potwierdzenia kodem SMS. Z jednego numeru telefonu można oddać maksymalnie 3 głosy. Projekty zakwalifikowane w tym roku to Plac Marzeń przy Zalewie Ryjowskim, Zielona Enklawa Integracji Społecznej, Małe Marzenia, Wielka Sprawa, Świat Zabawy i Odkryć na Boże. To także 7 etap Aktywnej Kamiennej, Ławeczka Stafa, Bernatka Odnowa, Lasopark i Altana Wielopokoleniowa.
2: To był nasz reporter Marcin Różyc, a my na moment zaglądamy jeszcze do Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach. Ostatni miesiąc przyniósł spadek liczby bezrobotnych o 117 osób. A jakich ofert teraz jest najwięcej?
5: Bardzo dużo spawaczy potrzeba i to zarówno tych, którzy chcą pracować w kraju, jak i za granicą. Wszyscy ci, którzy mają fach w ręku, bo potrzeba zarówno operatorów maszyn w przemyśle, jak i operatorów maszyn budowlanych, więc budownictwo też nam rusza intensywnie z pracami po zimie. Potrzebna jest opieka osób starszych i rozwijający się rynek medyczny. Od dłuższego czasu mamy deficyty, jeśli chodzi o nauczycieli, głównie nauczycieli przedmiotów zawodowych.
2: Tyle Zbigniew Brzeziński z Urzędu Pracy w Kielcach. Na koniec krótko Zagnańsk. Tam dostępna dla odwiedzających jest już nowa tężnia solankowa. Ustawiono ją nieopodal Dębu Bartek.
6: Nową atrakcją jest druga co do wielkości w województwie świętokrzyskim tężnia solankowa. Największa jest w Busku-Zdroju, druga jest w gminie Zagnańsk. Jest to tężnia, która może pomieścić 30 osób, więc jeśli chodzi o gabaryty, wygląda imponująco.
2: Tyle Wojciech Ślefarski, wójt Zagnańska.

0: Jodzi i Anima. A jednak jest. 10 minut po godzinie 6. Asia, ja się bardzo cieszę, że mój dobry nastrój powoli zaczyna ci się udzielać. Mam nadzieję, że udzieli się wszystkim słuchaczom. Poranka RMF Max.
1: Dokładnie tak, bo w drodze do najlepszego wtorku wykonaliście najważniejszy pierwszy krok, czyli włączyliście radio na RMF Max. I super.
0: Ja wczoraj zrobiłem 2 kilo najważniejszych kroków, żeby mieć dzisiaj dobry dzień. Naprawdę.
1: Co zrobiłeś?
0: Obżarłem się truskawkami. Ale naprawdę tak się obżarłem, że aż się cieszyłem, że tak się obżarłem. Jedna rzecz mnie powstrzymała.
1: No.
0: 18 zł za kilogram. Żebym się obżarł jeszcze bardziej.
1: Dlatego tylko 2.
0: Dzisiaj się daleko stoi. Ogarnę.
2: Daj mi poczuć się jak w filmie. Ja przed tobie, a ty przy mnie. We tnią noc.
0: Tak na poziomie 3 kilo.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Sorry, papi, bo się mamita się spieszy do pracy, nic z tego nie będzie. To już 6.18, to jest RMF Max.
1: Idzie
0: baby
1: do nas.
0: Idzie?
1: Idzie, ściana deszczu idzie.
0: Ściana deszczu?
1: Idzie i jutro przyjdzie i będzie lało, bo to nie będzie padało. Będzie lało i to prawie w całym kraju.
0: O, Jasia, dobrze, ty jesteś tym gołąbkiem podającym nam trudne wiadomości.
1: Wiem, no ktoś musi ogarniać te trudne sprawy.
0: Będziemy wjeżdżać odważnie w tę ścianę. Deszczu na szczęście, tylko trzeba mieć włączone wycieraczki i koniecznie... Jak już wyjedziemy z tej ściany, to żeby psik płynem do spryskiwaczy i zobaczycie, poranna trasa będzie idealna. Macie włączonego Maxa, Ariana, Gibbs. O, to jest rewelacja na trasę. Koniecznie zostańcie, by posłuchać.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji, 30% taniej lub trzeci, 50%.

0: kupi od sklepu. Biedronka.
1: Najlepiej słuchać w pracy.
2: Max robi mi dzień.
3: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
4: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy ekspres los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko.

0: półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Presto, presto, czyli szybko, szybko, bo siódma goni za 29 minut będzie. Siódma.
1: O mamma mia, 6:31 na zegarach RMF Max. Nowe 10 zł się pojawiło, jest obiegowa moneta. Moneta o nominale 10 zł kosztuje, uwaga, bo sobie możesz ją kupić w Narodowym Banku Polskim. 10 złotówka kosztuje 370 zł.
0: To się tak nie opłaca, gdzie biznes?
1: To się bardzo opłaca pod warunkiem, że wypłatę dostajesz w 10 złotówkach i to są właśnie te 10 złotówki po 370.
2: To jest nowość RMF Max.
1: I Mael Angel Altronate Moving to Sun. Brzmi cudownie. Brzmi cudownie.

0: Ranku, gra RMF Max, słychać także o 6.39, Kygo, Khalid, Griffin, muzyczne rewelacje, mamy ich jeszcze więcej, będziemy tak wam grać przez cały, absolutnie cały dzień.
1: Pająki Nosferatu.
0: O Jezu.
1: Dotarły nad Bałtyk.
0: Bo słuchajcie, musicie wiedzieć, że jeżeli w naszej okolicy pojawia się coś wielkiego i obrzydliwego, to tylko Aśka ma zgodę naszego kierownictwa na mówienie o takich rzeczach.
1: Wcale się nie boję pająków Nosferatu, ani trochę. Pająki Nosferatu dotarły na Bałtyk, są duże, obrzydliwe, mogą cię ugryźć. Będziecie swędziały jak po urządleniu osy.
0: Aha.
1: Ale nic więcej ci się nie stanie, jak cię ugryzie. A i nie ugryzie, jak sam nie zaczniesz go prowokować. Podobno.
0: O, właśnie. I trzeba się podzielić gofrem, bo on tego strasznie nie lubi. Jak ty jest, patrzy i tak ma napisane.
1: Paskudne są.
0: Ma napisane, co podziel się, Asia. Ej, zamawiasz zawsze dwa gofry, pamiętaj. Jeden dla siebie, drugi dla pająka Nosferatu.
2: Reklama. Media Expert Days w sklepach.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: I po reklamie.

0: Ale jak słuchałem w weekend, długi weekend, jak sobie odpaliłem Maksika,
1: Jezu,
0: to tylko GPS mi przypomniał, z jaką prędkością jadę, i napisał Irek: wariacie, weź zwolnij. Wam także to radzimy, jedźcie ostrożnie, 10 minut przed 7.
1: Czy ty wiedziałeś, że jak sobie kupujesz coś używanego za więcej niż 1000 zł, no, to musisz zapłacić podatek? PCC.
0: PCC!
1: Tak, ten od czynności cywilnoprawnej.
0: Jak kupujesz samochód, to tak, tylko wiadomo, jak jest duża kwota,
1: ale samochodu za 1000 nie kupujesz, a za 1000 używane rzeczy różne można kupić. I teraz jest pomysł, żeby podnieść ten limit i nakładać ten podatek dopiero od 3000 zł.
0: Podnieść limit, to jest spoko pomysł, ale lepiej podnieść świadomość, że trzeba ten podatek zapłacić. To nie jest podatek PCC, to jest podatek Stay for the night. Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Don't be so shy. Zrób sobie głośniej, niech twoi sąsiedzi też usłyszą, że dobrze się bawisz przy poranku RMF Max.
1: Dobrze się bawisz i wiesz wszystko to, co powinieneś wiedzieć. 4 minuty przed 7. Burzowe ostrzeżenia będą we fleszu.
0: O 7.
2: RMF Max. Reklama.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy. Cherry Autoroute Radom, ulica Warszawska 220.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Niskie ceny i

0: za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: W kalendarzu wtorek, 9 czerwca, na zegarach 7, to czas na skrót najważniejszych informacji z kraju i ze świata. Monika Chrycko, zapraszam. A flash, zaczynamy od wczorajszego posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego. Wciąż nie wiadomo, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zachowa odznaczenie. Prezydent Karol Nawrocki otrzymał rekomendację w tej sprawie, jednak jej treść nie została ujawniona. Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami. Zagrzmi w 13 województwach, w centralnej i południowo-wschodniej Polsce obowiązują natomiast ostrzeżenia przed upałami, a więcej o pogodzie tuż po fleszu.
2: To jest RMF Max.
1: Kierowcy, tankowanie będzie dzisiaj nieco tańsze. Za litr benzyny 95 zapłacimy 5 zł i 93 grosze. W przypadku oleju napędowego górny limit wyniesie 6 zł i 45 groszy za litr. 60 tysięcy darmowych biletów na podróże koleją dla młodzieży z Polski i Niemiec. Dzięki nim będą mogli jeździć pociągami po obu krajach.
3: Jeszcze w tym roku ruszy konkurs, w którym osoby poniżej 27 roku życia będą mogły zdobyć darmowe bilety na 7 dni podróży wszystkimi kategoriami pociągów. W przypadku sukcesu Ministerstwo Infrastruktury planuje kolejną inicjatywę wspólnie z Francją.
1: Tłumaczyła Katarzyna Szymańska-Borginią. Pociągiem, choć niekoniecznie za darmo, możecie się wybrać w najbliższy czwartek do Krakowa. Tu po mieście będzie harcował Lajkonik. Uderzenie jego buławy ma przynieść szczęście na cały rok. Do wielkiego widowiska szykują się zarówno odtwórca głównej roli, ale też włóczkowie i orkiestra.
4: Orszak ćwiczy tańce, no ćwiczy sam Lajkonik, krakowiaki, lajkoniki. Jest nastrój dobry.
5: Ciężka rola, przyznaję szczerze. Zobaczymy, jak pogoda w tym roku.
1: Mówił Mariusz Glonek, który już po raz czwarty wcielił się w rolę Lajkonika, a ten, przypominamy, będzie harcował po krakowskich ulicach już w najbliższy czwartek, a my trzymamy kciuki za pogodę. Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed czwartkowym rozpoczęciem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Hubert Hurkacz zanotował nieznaczny z 99 na 96 miejsce awans w światowym rankingu tenisistów, a Kamil Majchrzak przesunął się z 78 na 76 pozycję. Z kolei Magda Linette awansowała wczoraj do drugiej rundy turnieju WTA 250 na kortach trawiastych w Hertogenbosch. Piłkarz reprezentacji Danii Christian Eriksen, który w niedzielę zasłabł na boisku w trakcie towarzyskiego meczu z Ukrainą, poinformował, że jest już w domu. Jak dodał, czuje się dobrze i wraca do zdrowia. Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami aż w 13 województwach. Alerty drugiego stopnia obowiązują dla Małopolski oraz części województwa śląskiego od 13 do 23. Burzom będzie towarzyszył silny wiatr i intensywny deszcz. W centralnej i południowo-wschodniej Polsce obowiązują natomiast ostrzeżenia przed upałami. W Łódzkiem, Świętokrzyskiem czy na Lubelszczyźnie termometry mogą pokazać nawet 30 stopni. Na chłodniej w Szczecinie, tam maksymalnie 20 na plusie.
6: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Zegary RMF Max pokazują 7:04.

0: Nowa Max w RMF Max, 8 minut po 7 we wtorek.
1: Asia Max, Irek Max.
0: Też Max.
1: Też Max, ale jest super, robimy dzisiaj wam dobry dzień. Przyłączajcie się do Maxa, bądźcie z nami po tej fajniejszej stronie poranków. 300 za chwilę do wygrania. Bądźcie blisko, by je zdobyć.
0: A teraz afera przedmundialowa.
1: A to mundial pojutrze.
0: Czwartek się zaczyna, przypominamy. Omar Artan, to jest taki sędzia. Omar Artan, to jest taki sędzia, którego wyznaczyła FIFA, żeby sędziował mecze na mundialu. Aha. No tylko nie został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych, bo służby uznały, że jego paszport dyplomatyczny jest niewystarczający. Ojej.
1: I to jest właśnie ta dodatkowa przyczyna, dlaczego Polaków nie zobaczymy na mundialu. Nasi mają dokładnie taki sam paszport, jak ten sędzia, którego nie wpuścili. Na każdą mało optymistyczną okoliczność tak wam zagramy, że będzie co najmniej fajnie. Another 54 Ultra Talk to You.

0: już powiedział głośno i do mikrofonu, że jest zakochany i to z wzajemnością, no to ta piosenka już jest nieco mniej przejmująca, ale ciągle chwyta za serce.
1: Mnie tam cały czas przejmuje tak samo.
0: Na błysk. Dawid Podsiadło, taki właśnie jest. 18 minut po godzinie 7. Zestaw waszych ulubionych hitów na maksa.
1: A co dzisiaj na obiad?
0: Trudne pytanie.
1: Najtrudniejsze pytanie świata. Trudne i będziecie pytanie. Teraz szukać na nie odpowiedzi. A jak znajdziecie, to nam wyślijcie SMS-owo pod 3001 bez żadnych ekstra kosztów.
0: Proszę bardzo.
1: Co dzisiaj na obiad?
0: Wiadomo, jesteśmy nieprzekupni, ale jak będzie ładnie pachniało kotlecikiem i ziemniaczkami, to was zaprosimy
1: ale
0: do gry.
1: Ziemniaczki tylko młodej z koperkiem.
0: Oczywiście, 300, Jezu. Grasz o 300, normalnie.
1: Nie
0: bardzo
1: mogę!
0: Bardzo przepraszam. Dzisiaj o 300 zagra Asia Meus.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Kielcach w Galerii Korona.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
9: Mija 50 lat od wydarzeń Radomskiego Czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne

0: Uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na wizytradom.pl.
1: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
0: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enel.
2: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: I po reklamie.

0: wiecie, jak nam zrobić smaka. Dziś, żeby zagrać o 300, trzeba się było pochwalić. Co macie na obiad?
1: Makaron z truskawkami.
0: Ty wiesz, że ja też sobie upatrzyłem tego SMS-a, żeby go przeczytać.
1: Ja, można jeszcze ryż z truskawkami, tak. Albo pierogi też z truskawkami.
0: I mielonka, bo jestem teraz na poligonie ku chwale ojczyzny bezpiecznej, spokojnej służby. Życzymy wszystkim słuchaczom RMF Max, witając Roxanę. Cześć, Roxana. Hej, siemano, rano. Ja wiem, że stary niedźwiedź mocno śpi, ale Roxana?
1: Roxi, co u ciebie dzisiaj na obiad?
2: No, ma być szybko i ma być dobre, czyli jajko sadzone z ziemniakami i z ogórkiem.
0: A ogórek małosolny, co? I żeby chrupał.
1: 300 mamy dla ciebie do tak tego jest. Obiadu. Zapraszamy cię do samochodu na wycieczkę. Dzisiaj jedziemy do miejscowości Bojadła.
0: Bojadła, no bo jak obiadowo, to Bojadła. Bojadła i kto ma bliżej do miejscowości Bojadła? Ja jadąc z miejscowości Wiewiórki.
1: Czy ja jadąc z Kotkowa?
0: Z Kotkowa.
1: Kto ma bliżej, Asia czy Irek?
0: Asia czy Irek. Wiewiórka Asia. Czy Asia?
1: Ach nie, Irek poszła stuwa, zostały ci dwie, jeszcze dwa pytania.
0: Dobrze, Aśka jedzie do miejscowości Bojadła z miejscowości Alfonsowo.
1: Tak, chciałam zawsze zobaczyć. A Irek jedzie z Dziadowej Kłody.
0: No i co wybierasz? Alfonsów czy Dziadowa Kłoda?
2: Dziadową Kłodę.
1: Zapamiętaj to uczucie, jeszcze
0: Dziadowa
1: jedno pytanie.
0: Dziadowa Kłoda, na siebie. No.
1: Do miejscowości Bojadła. Ja jadę z uroczej miejscowości Krzyczki Pieniążki.
0: Pieniążki. A ja też Krzyczki, tylko Krzyczki Żabiczki. Też.
1: Kto mam bliżej?
2: I to... Krzyczki Pieniążki.
0: Pieniążki.
1: Poszły pieniążki, niestety.
0: Stuwa, ej, stuwa. Dlaczego niestety? Na szczęście stuwa, mogło być nic, a jest stuwa.
1: Jest dobrze.
0: I Roxana się może teraz położyć i odpocząć po tych wielkich emocjach. Pięknie.

0: sobie z nami wszystkie przy każdej możliwej okazji, bo wtedy ma się lepszy dzień. Tak działają hity na maksa, to jest RMF Max. 8:21.
1: Historyczne wydarzenie się wydarzyło.
0: No.
1: Robert Lewandowski poszedł na kebaba.
0: Brawo.
1: Poszedł z Łatwogangiem i Bagim.
0: Brawo.
1: Bo taka była umowa na streamie charytatywnym.
0: Brawo.
1: No i się dowiedzieliśmy, że Robert kebaba bierze na cienkim, z łagodnym sosem, tylko nie za dużo tego sosu, wiadomo, żeby kalorii nie dopychać.
0: Tak, no i się wreszcie najadł.
1: Widać, bo był taki szczęśliwy.
0: Tak, bardzo mu się smakował, wciągnął całego. Możliwe, że to był nawet pierwszy kebab od czasu ślubu, nie? Że to taki był proszę, mam pierwszy.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
3: masz. Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi Wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No, no.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: I jak Pani widzi?
9: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
7: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Kielcach w Galerii Korona.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
12: Znałem to już.
11: Dzięki RMF Max.
13: To tego się słucha.
11: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
13: Też bądź pierwszy.
14: Świeże hity.
13: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
14: Tylko w RMF Max.
15: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
5: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
4: I po reklamie.

0: Dub Dogs w RMF Max, idealne połączenie na wtorkowy poranek. Dub Dogs i pieniądze.
1: 14 481. I nie napalajcie się na 14 481, bo to jest za mało.
0: 14 484.
1: Tu też doradzamy powściągliwość,
0: bo to jest za dużo.
1: Za dużo. Pomiędzy tylko dwie opcje. Pół na pół. Jeżeli trafisz w kwotę, która jest pomiędzy, gdy do ciebie zadzwoni RMF Max, i to jest ta kwota, która jest najważniejszą kwotą, o którą pytamy w zabawie za dużo, za mało, to wygrywasz te pieniądze.
0: A żeby było ci jeszcze łatwiej, to teraz ważny moment, bo odpalamy rundę bonusową i tak, mnożymy wasze szanse razy 357.
1: I to jest tak, byście wysłali jednym SMS-em 357 zgłoszeń. To teraz proszę wysłać SMS-y treści MAX na nasz numer 7327.
0: Jeden SMS, 357 szans na wejście do finału, a widełki bardzo wąskie.
1: MAX 7327.

0: Eminem wie, jak zrobić nam super wtorek. 4 minuty i godzina 8. Mamy dla was dużo hitów na maksa. Gramy je non-stop w RMF Max.
1: A punktualnie o 8 będzie nowy flash informacyjny.
0: O tak, i pogoda. I jeszcze więcej sportu i dobre wiadomości dla wszystkich tych, których podwyżka pensji minimalnej już przyprawia o szybsze bicie serca.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Max robi mi dzień.
1: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych, 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Kielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Ach, inżynieria danych, elektromobilność, teleinformatyka. Fajnie, tylko co ja będę po tym robił? No jak to co? Przecież będę mieć pracę. Przecież właśnie o to chodzi.
2: Zdaj test na studenta i napisz nam na rmfmax.pl, gdzie się widzisz po studiach. Wygraj bajeranckie słuchawki AirPods, idealne na start nauki.
3: Konkurs Gdzie się widzisz? Konstruujemy dzięki jego sponsorowi, Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Tu zaczyna się twój wpływ.
4: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Zapraszamy. Skoda Auto Route, Kielce, ulica Krakowska 283.
7: Skoda.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Mamy ósmą w RMF Max, pora na flash, sport i pogodę. Monika Chrycko, dzień dobry, witam ponownie. A my trzymamy rękę na pulsie i sprawdzamy dla Was najnowsze informacje. Dziś rząd ma przedstawić propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku. Resort pracy chce, by wynosiło ono 4986 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 32 zł i 60 groszy. 20 milionów złotych kary dla firmy, która naruszyła unijne sankcje wobec Rosji, nałożyła Śląska Krajowa Administracja Skarbowa. Przedsiębiorca sprzedawał luksusowe samochody.
3: Auta miały trafiać przez Białoruś do Rosji. Firma sprzedała poza Unię Europejską ponad 170 samochodów oraz motocykl. Ich wartość to 19 milionów euro.
2: O czym informował Marcin Buczek. 8 osób zadeklarowało do tej pory chęć startu w wyborach na prezydenta Krakowa. Wczoraj swoją kandydatkę przedstawiła Nowa Lewica, to posłanka Daria Gosek-Popiołek.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Nawet 30 stopni mogą dziś pokazać termometry na południu Polski. IMGW wydało nawet w tej sprawie ostrzeżenie pierwszego stopnia w 5 regionach centralnej i południowo-wschodniej części kraju. Chodzi o większość województwa mazowieckiego oraz część łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Śląscy regionaliści nie składają broni. Po tym jak prezydent zawetował ustawę o uznaniu śląskiego za język regionalny, rozpoczynają starania o wpisanie Gotki najpierw na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, a później na listę UNESCO.
4: Ale UNESCO to jest na pewno coś powyżej tego wszystkiego, co mamy obecnie.
2: Mówił europoseł Łukasz Kochut, inicjator akcji zmierzającej do wpisania śląskiej Gotki na listę UNESCO. Miłośnicy długodystansowych wędrówek już mogą zacząć planować kolejną wyprawę. We wrześniu ma zostać uruchomiony Grand Randonnée de Paris, transgraniczny szlak pieszy o długości 350 km, który połączy najpiękniejsze zakątki francuskich i belgijskich Ardenów. Ruszyła finałowa rywalizacja w Orlen Basket Lidze. Za Stal Zielona Góra wygrał z Legią Warszawa 77-74, a decydujące punkty zdobył niespełna 2 sekundy przed końcową syreną. Dziś początek rywalizacji o brązowy medal. Wieczorem pierwsze mecz Arki Gdynia i Dzików Warszawa. Piast Gliwice obronił tytuł mistrza Polski w futsalu. Gliwiczanie wczoraj pokonali na wyjeździe Teksą Eurobusy Przemyśl 4-2 i wygrali finałową rywalizację 3-1. Włoch Roberto Piazza został trenerem siatkarzy PGE Projektu Warszawa. Kontrakt szkoleniowca będzie obowiązywał do 2030 roku. Meteorolodzy prognozują na dzisiaj bardzo dynamiczną aurę. Będzie sporo chmur i przelotnych opadów, szczególnie na północy i zachodzie kraju. W centrum i na południu przejaśnienia, w Katowicach możliwe burze. W Szczecinie najchłodniej, około 20 kresek na plusie. Cieplej w Warszawie i Rzeszowie nawet 28 stopni, a nawet maksymalnie 30 kresek na plusie mogą dziś pokazać termometry na południu Polski. Wiatr chwilami silniejszy, szczególnie nad morzem.
0: Ta playlista to nie algorytm, to hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie.
5: Niech muzyczna energia bezpiecznie dowiezie was do celu. Tu RMF Max, 4 po 8.

0: Założę się, że to czujecie, że świat jest dużo fajniejszy o poranku, kiedy są z wami hity na maksa.
1: I jeszcze my.
0: I RMF Max, tak, Asia Meł z Regiakówek, no pewnie 10 minut po godzinie 8 i Maja Chwalińska.
1: Tak!
0: Ale czujecie, ja to czuję, że wreszcie świat wrócił do normy, wreszcie Maja na polskiej ziemi.
1: Tak,
0: wreszcie.
1: Doleciała wczoraj, jak wreszcie. Doleciała, to się trochę rozgadała i super. Powiedziała dużo naprawdę fajnych rzeczy. Aha. Między innymi powiedziała tak, gram w tenisa od 18 lat i wreszcie coś kliknęło.
0: To jest motywujące, ekstra.
1: I teraz po prostu chce się porządnie wyspać i dobrze zjeść. Taki ma plan na najbliższe dni.
0: A słyszeliście, jak Maja Chwalińska powiedziała, że wewnętrznie jestem babcią.
1: Tak powiedziała?
0: Tak powiedziała Maja Chwalińska. Lubi sobie usiąść w fotelu, napić się herbatki i poczytać książkę.
1: No wiadomo, tak, no Maja jest taka jak my.
0: Wszyscy trochę jesteśmy takimi babciami, ale prawdziwy test na babcię zaczyna się wtedy, kiedy jesteś tenisistką i zaczynasz haftować w tej przestrzeni, tam gdzie jest żyłka na rakiecie. To wtedy

0: Cathy Swims, Mr. Know It All, czyli Mondrala.
1: Wiem. 20. Asia Mełz, Irek Jakubek, dzień dobry. 20 minut po godzinie. Po godzinie 8. Max.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Mam Cię na celowniku, ale misja, wbijam na kolejny level.
10: No, w grze jesteś niezły, ale czas na prawdziwą akcję. Ja od września idę do klasy mundurowej ZDZ.
11: Zamień wirtualny świat w realne umiejętności. Trwa rekrutacja do oddziałów przygotowania wojskowego i oddziałów o profilu mundurowym w szkołach ZDZ. Chcesz trenować z wojskiem lub policją? Wybierz klasę mundurową i zdobądź prawdziwe doświadczenie. Zapraszamy do szkół ZDZ w Kielcach, Kazimierzy Wielkiej, Busku-Zdroju, Radomiu, Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach i Nowym Mieście nad Pilicą. Więcej na www.zdz.kielce.pl.
12: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni Pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia Pod Telegrafem. Zapraszamy po Twoje ulubione smaki.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, Asia, Irek, super. RMF, Max. Wszystko pasuje.
1: Pół do dziewiątej. Jeszcze pół do dziewiątej.
0: Też pasuje.
1: Rzecz, która się klika dzisiaj strasznie w internecie. Zdjęcia premiera na lodach z wnukami. Premier Donald Tusk, proszę bardzo, lodziarnia w Sopocie. No i przy okazji tych zdjęć dowiedzieliśmy się, bo jest cennik na tych fotkach, także cennik lodów.
0: Ile?
1: Gałka lodów w Sopocie 12 zł. 12 ziko, tak jest, lody kulka 12 zł. Także trochę szkoda, że premier na te lody poszedł, bo mógł nie pójść, tylko pojechać. Bo wtedy wychodzi taniej, bo sobie odliczasz od ceny jeszcze kilometrówkę. 12 zł za gałkę. Może pomóc tylko bledka.

0: Najlepiej o poranku gra RMF Max. To słychać, prawda? 21 minut przed godziną 9 był Khalid, był Alok, a teraz będą truskawki!
1: I sport sezonowy, bo odbyły się Mistrzostwa Świata w szypułkowaniu truskawek.
0: Tak, ściągasz te zielone ogonki i robisz to na czas i chodzi o to, żeby jak najszybciej 2 kilo truskawek pozbawić tego zielonego niedojedzenia.
1: No. W tym roku wygrała pani Renata i to jest, słuchajcie, czas w okolicy minuta 40 na 2 kilogramy truskawek.
0: Brawo. Generalnie jak ktoś naprawdę lubi truskawki, to sobie od szypułkowania w ogóle nie zawraca głowy. Kto tak ma, rękę w górę. Bardzo dziękuję, że się zgłosiliście. Super, no. A jak jednak ktoś lubi...
1: Nieważne.
0: Jedźcie sobie, jak lubicie najbardziej.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Mija 50 lat od wydarzenia radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
11: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
10: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
12: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
14: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda Auto Route, Kielce, ulica Krakowska 283.
17: Skoda. I po reklamie.

0: Social media RMF Max uwielbiają modelki. Wy lubicie także dać im łapkę w górę, bo one mają najcudowniejszy, najbardziej wyjątkowy letni wiatr w swoich włosach. Takie właśnie są. Wow. Ja widziałem te roleczki, widziałem te wywiady, widziałem te koncerty, widziałem naszą wakacyjną trasę Lato na Maxa. Ona już się kręci. Sprawdzajcie ją rozkład jazdy na naszym www.rmfmax.pl.
1: A teraz ważna sprawa pracowa.
0: No.
1: Szef nie może do ciebie dzwonić po pracy.
0: Nie może.
1: Bo jak będzie dzwonił, to zapłaci 100 tysięcy kary.
0: Komu?
1: Takie przepisy wchodzą od lipca, ale w Luksemburgu.
0: A, czyli tam będzie płacił tą karę. O, raj podatkowy, no, bez sensu. Mi by mógł zapłacić, niech sobie dzwoni.
1: Niech dzwoni, no.
0: Super, nawet bym odebrał.

0: Rozmawia o poranku zawsze super, ale jeszcze super, bardziej super jest to, że nasza zabawa z dużymi pieniędzmi dotarła do momentu, w którym są tylko dwie możliwości.
1: I jeżeli chcecie zgarnąć wielką kasę, to chodźcie teraz na nasze www.rmfmax.pl. Właśnie wjechały super okazje, jest trochę łatwiej wygrać ponad 14 tysięcy.
2: Reklama.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy. Cherry Autorut Radom, ulica Warszawska 220.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
12: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
13: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Kielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.

0: Szybki flash i najświeższa prognoza pogody o 9 w RMF Max. Michał Michta, zaczynamy. 38 godzin, tyle statystycznie pracujemy tygodniowo. Ten wynik daje nam piąte miejsce wśród najdłużej pracujących krajów Unii. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Na końcu tabeli są Holendrzy, którzy pracują od nas o ponad 8 godzin tygodniowo krócej. Tak długi czas pracy, zdaniem ekspertów, źle wpływać może na produktywność.
1: Niższa produktywność może wynikać ze struktury gospodarki, czyli wysokiego udziału budownictwa i rolnictwa w PKB. Są to sektory wymagające długiego czasu pracy, a jednocześnie o niższym poziomie automatyzacji.
0: Badania uwzględniają też osoby pracujące na niepełnym etacie, mówiła Anna Szymańska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
2: Słuchacie RMF Max.
0: W porannym fleszu szybko sprawdzamy, co w pogodzie. Mamy najświeższe alerty z IMGW. To ostrzeżenie przed burzami, którym towarzyszyć może intensywny deszcz. Na przeważającym obszarze województwa świętokrzyskiego będą ważne od 13 do 23. Dla okolic Sandomierza, Ostrowca i Starachowic zaczną obowiązywać po 16. A przed nami ciepły wtorek. Więcej o pogodzie zaraz po fleszu. A teraz najbardziej aktualny raport z Centrum Krwiodawstwa w Kielcach. W tym momencie najbardziej potrzebni są dawcy mający grupy BRH-, 0RH+, i 0RH-. Oddając krew, pomożecie innym, ale są też korzyści materialne.
3: Mamy ten posiłek regeneracyjny, czyli 4500 kalorii. To, co jest chyba też przez dawców bardzo lubiane, to te 2 dni wolnego. No i czasami mamy różnego rodzaju akcje takie promocyjne, gdzie dajemy jakieś sosy spożywcze, jakieś takie gadżety, ale to też trzeba śledzić u nas na stronie.
0: To był Wojciech Markiewicz z Centrum Krwiodawstwa w Kielcach. W porannym flaszu teraz krótkie info dla kierowców z końskich. Dziś kontynuowane będzie układanie nowej nawierzchni na kilku ulicach. Utrudnień spodziewajcie się na Warszawskiej, Wjazdowej, Starowarszawskiej, a także w rejonie skrzyżowań Spółdzielczej z Łazienną, Dolną, Kiepur i Kilińskiego. A teraz o wsparciu starań Kielce uzyskanie tytułu Młodzieżowej Stolicy Europy. Te działania poparła minister edukacji narodowej Barbara Nowacka.
4: Bardzo się cieszę, że podjęliście to wyzwanie z pełną odwagą, śmiałością i przemyśleniem, by ubiegać się o tytuł Młodzieżowej Stolicy Europy 2029. To jest działanie potrzebne, bo pokazuje też, jak dla Kielc istotna jest polityka młodzieżowa.
0: Mówiła minister. Przypomnijmy, Kielce przeszły pierwszy etap kwalifikacji do uzyskania tego tytułu. W listopadzie rywalizować będą z 4 innymi europejskimi miastami. A na koniec krótko zaglądamy do Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka. W szpitalu przy Prostej w Kielcach wczoraj urodziły się trojaczki. Zoja, Mia i Livia przyszły na świat przez cesarskie cięcie. Dziewczynki są teraz pod opieką zespołu neonatologów. Świeżo upieczonym rodzicom gratulujemy. Kolejny flash o 10, a teraz już zapowiadana prognoza pogody.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Gorący wtorek w Świętokrzyskiem. Termometry wskażą maksymalnie od 27 stopni w Kielcach i Końskich, przez 28 w Busku, 29 w Ostrowcu, do lokalnie 30 na wschodzie województwa. Początkowo słonecznie, ale po południu pogoda wyraźnie się zmieni. Od zachodu dotrze do nas wzrost zachmurzenia, w ślad za nim opady deszczu oraz burze, także z gradem. W samych Kielcach zmiana aury odczuwalna będzie mniej więcej po 16. Ciśnienie lekko w dół.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
5: O Boże, zmiana w pogodzie. Się nam szykuje 4 minuty po godzinie 9.
6: Tak cieszysz, jutro będzie padać i będzie zimno.
5: Wystarczy, że niebo będzie płakać. Ja jestem radosny.
7: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
5: Wasze ulubione dwa słoneczka. Jutro od 5.30. Asia, Irek, ciao.

0: Can't Wait, RMF Max, Bob Sinclair i Kaiza. Rymuje się z Wiza, ale nie, nie, nie. To jest bardzo fajna dziewczyna z Kanady z takim wokalem nie do podrobienia. I nie do podrobienia też byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy, który właśnie startuje. Jesteście w pracy, no dobrze trafiliście, a jak nie jesteście w pracy, nie słuchacie nas w pracy, tylko na przykład sobie odpoczywacie, chillujecie, to też nie będziecie żałować, że jesteście z nami. Katy Perry za chwilę, California Girls, Dawid Miązek, zapraszam do 13. Dzień dobry.
1: RMF Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie...

0: Co były Malediwy? Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
5: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

Sour od Kejry, to jest RMF Max, taka przypominajka dla kierowców i w sumie nie tylko kierowców, że w tym tygodniu potężny Armagedon nam się szykuje na północy Kielc drogowy. Już trwają ostatnie przygotowania do, nie zamknięcia, ale ograniczenia ruchu przy ulicy Łódzkiej, a to w związku z oczywiście z budową kieleckiego odcinka drogi ekspresowej S74. Cały ruch na ulicy Łódzkiej, na odcinku od Hubalczyków do Zagnańskiej, który teraz mamy po dwóch jezdniach, zostanie przeniesiony na jedną, na północną jezdnię. No i biorąc pod uwagę, że już teraz bywa tam ciasno, no to jak ruch w obu kierunkach się będzie musiał zmieścić na jednej jezdni, no to w godzinach szczytu, delikatnie mówiąc, nie będzie tam lekko, a jeszcze zmiany dotkną przylegające do Łódzkiej ulice. Oczywiście też będą zmiany w komunikacji miejskiej, zmiany w organizacji ruchu dla pieszych i rowerzystów. Sporo tego, a to tylko pierwszy etap jest. Zmiany wchodzą w życie w nocy, ze środy na czwartek, no a cała S74, ten kielecki odcinek, ma być gotowy w 2028 roku, a to szybko zleci.

0: sezon. Dawid Podsiadło w RMF Max. Słuchajcie, głupia sprawa jest, no naprawdę, bo my myśleliśmy, że wy wiecie, że jak już wyślecie do nas tego SMS-a o treści Max pod 7327 za 3,69, to jak do was będziemy dzwonić, no to trzeba odebrać, będziecie odbierać. A tu takie wczoraj zdziwienie, nie? Ambaras taki, my dzwonimy. No ja się to tak zignorowani się poczuliśmy. Dlatego powtarzam procedurę wygrania ponad 14 tysięcy złotych. Uwaga, najpierw wysyłacie hasło Max pod numer 7327, a potem jak dzwonimy, to odbieracie i mówicie, ile kasy jest na naszym koncie. Przypominam, 14 481 zł, to jest za mało. 14 484 to już jest za dużo, także tylko dwie opcje zostały. Dzisiaj ta wygrana może paść, a właściwie wpaść w twoje ręce. Tylko odbierz koniecznie telefon, jak będziemy dzwonić, ale najpierw wejdź do gry rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: Wiemy, że 14 481 zł to za mało.
2: A 14 484 zł to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Media X.

0: 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wake up! Nadajemy się od rana.
2: To ci zrobi dobry dzień.
1: Siemano rano.
2: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric. Do domu i biura. Klimanet.pl.
1: Gorący wtorek w Świętokrzyskiem. Termometry wskażą maksymalnie od 27 stopni w Kielcach i Końskich, przez 28 w Busku, 29 w Ostrowcu, do lokalnie 30 na wschodzie województwa. Początkowo słonecznie, ale po południu pogoda wyraźnie się zmieni. Od zachodu dotrze do nas wzrost zachmurzenia, w ślad za nim opady deszczu oraz burze, także z gradem. W samych Kielcach zmiana aury odczuwalna będzie mniej więcej po 16. Ciśnienie lekko w dół.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric. Do domu i biura. Klimanet.pl.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max.
2: RMF Max.

Był taki moment, że każdy, absolutnie każdy nagrywał jakąś rolkę na Instagrama albo TikToka do tej piosenki Justy Jackstyle i On Turn the Lights Off w RMF Max. No teraz już może aż takiego szału na nią nie ma, ale to tym bardziej teraz możemy ją docenić, bo to jest jednak genialny absolutnie numer. A przed nami za to kawałek, który też się staje wiralem na TikToku i Instagramie, ale to nie jest jedyny powód, żeby zrobić teraz głośniej Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Solo. Kielce. Dąbrowa. Ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
6: Świeże hity.
1: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
6: Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
8: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
9: Hiszpania, Włochy, ty to masz ciągle wakacje.
10: Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
11: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników, liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZTZ dla młodzieży w Busku-Zdroju, Kazimierzy Wielkiej i Miechowie. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach. Ulica Szczecińska 34.
14: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
15: No to jedziemy.
16: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy. Cherry Autoroute Radom, ulica Warszawska 220.
18: I po reklamie.

0: Krótko o tym, co ważne, czyli Flash RMF Max o 10. Michał Michta, zaczynamy. Płatności blikiem będą uregulowane. Do Sejmu trafi projekt ustawy w tej sprawie. Przepisy mają usprawnić system, aby użytkownicy nie stracili swoich pieniędzy.
1: A chodzi o wyeliminowanie przypadków, kiedy to wysyłamy przelew tak zwanym blikiem na numer, który nie jest już aktywny. Na przykład nasz znajomy zmienił operatora sieci komórkowej, a my przesłaliśmy pieniądze na jego poprzedni numer, który nie jest już powiązany z jego kontem bankowym. Dzięki przepisom banki będą automatycznie otrzymywać informacje o rezygnacji z danego numeru telefonu, a co za tym idzie, wyłączać go z płatności blikiem. Poselski projekt ustawy w tej sprawie trafi do Sejmu najpóźniej w przyszłym tygodniu.
0: Tłumaczył Kacper Wróblewski.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz krótko i szybko o tym, co w regionie. Na początek tej części flesza informacje istotne, zwłaszcza dla kierowców. Są pieniądze na remont dróg wojewódzkich 757 i 742 w powiatach staszowskim, opatowskim i jędrzejowskim. Umowy zostały już podpisane, informuje Andrzej Pruś z zarządu województwa.
3: To jeden z elementów utrzymania blisko 1100 km dróg wojewódzkich. Obok tych dużych inwestycji, które realizujemy, kiedy budujemy, szczególnie w programach obwodnicowych, nowym śladem drogi, także utrzymanie tych, które istnieją, i tu dwie drogi 757 na terenie powiatu opatowskiego i staszowskiego oraz 742 na terenie powiatu jędrzejowskiego.
0: Które dokładnie fragmenty będą remontowane? Słuchajcie RMF Max, o tym dziś jeszcze powiemy. Teraz kolejne tematy. 17-latka ze Starachowic groziła zamachem na szkołę. Takie wpisy zamieściła w mediach społecznościowych. Namierzyli ją funkcjonariusze CBŚP wspólnie z policjantami z Kieleckiej Komendy. Nastolatka została zatrzymana, trafiła do policyjnej celi. Jej sprzęt został zabezpieczony. Jak dowiedziało się RMF Max, usłyszała już zarzut fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu. A my przenosimy się do Kielc. Urząd Miasta wprowadził całodobowy dyżur w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nowa komórka, jak czytamy w komunikacie, funkcjonować ma 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ma monitorować potencjalne zagrożenia i koordynować działania ratownicze. A teraz jeszcze krótko informacja o zbliżającej się kolejnej edycji programu szkoleniowego. Można będzie dostać pieniądze na dowolne wybrane przez siebie szkolenia. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pokryje aż 85% kosztów.
4: Zarówno pracodawcy, jak i osoby indywidualne będą mogły, tak jak w pierwszej edycji, przeznaczyć środki na podnoszenie swoich kwalifikacji, swoich pracowników, jeżeli chodzi o pracodawców, i to samo, jeżeli chodzi o osoby, które niezależnie od pracodawcy aplikują o dofinansowanie właśnie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych.
0: Nabór wniosków ruszy w przyszłym miesiącu, a informowała o tym w RMF Max Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Teraz to wszystko. Kolejny skrót informacji o 11:00. Bądźcie z RMF Max. Z nami jesteście na bieżąco. Wtorek będzie wyraźnie podzielony. Pierwsza część dnia słoneczna, popołudnie i wieczór z większym zachmurzeniem, opadami deszczu, lokalnie z burzami. W czasie burz opady deszczu mogą być intensywne, lokalnie pojawić się mogą się opady gradu. Będzie gorąco, maksymalnie od 27 do 29 stopni. Na wschodnich krańcach województwa lokalnie nawet do 30. Kolejne dni to już temperatura poniżej 20, sporo chmur, także tych, które przyniosą nam opady deszczu.
2: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
5: No to krótko. 10. Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam do 13.

Pory roku od Wiktora Waligury w RMF Max, tegoroczna świeżynka. No to dla odmiany teraz sięgniemy trochę do przeszłości. Nuta, której podejrzewam, że się nie spodziewaliście, ale która na pewno się wam spodoba, bo chyba nie istnieje nikt na świecie, komu ona by się nie podobała. Zapraszam na wycieczkę do Nowego Jorku muzyczną. Empire State of Mind, Jay-Z i Alicia Keys.

0: Dead. Olivia Rodrigo, to jest RMF Max i tylko dwie opcje. Tylko dwie opcje i na bank. Ktoś tu trafi, no po prostu, bo tak 14 481 zł to jest za mało. 14 484 to już za dużo, więc na logikę opcje w zabawie za dużo, za mało są tylko dwie. I ja wiem, że wy na pewno wiecie, ile tej kasy jest, a jak wiecie, no to coś z tym zróbcie. Można się, nie wiem, zwierzyć koledze, koleżance, ale to nie przyniesie wam tej kasy. Za to, jak zgłosicie się do gry, wysyłając SMS-a o treści max na 7327, a to już jest inna rozmowa. 3,69 taki SMS kosztuje, a może się zwrócić, bo dzisiaj ponad 14 koła może wpaść do ciebie. I tu nawet nie ma co pytać, czy warto, ale gdyby się jeszcze ktoś zastanawiał, to ja dorzucam, słuchajcie, taką deklarację, że teraz, jak wyślesz SMS-a do nas z hasłem max pod 7327, to ja te SMS-y w naszym systemie pomnożę, uwaga, 367 razy. Dokładnie tak samo się dzieje ze zgłoszeniami na rmfmax.pl. I tylko przez 10 minut taka akcja, więc chwytajcie telefony i wchodźcie do gry po kasę, która jest naprawdę mega, mega blisko. 7327, hasło max albo rmfmax.pl.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
3: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Expert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,
2: 39.
1: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących strip.

0: do KFC.
1: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
2: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
1: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
2: No, no.
3: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: I po reklamie.
6: Playlista Co zrobić dzień.
7: Niech się dzieje.
6: RMF Max. Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

dla tych, co w trasie, no to idealna win od Gipsa w RMF Max. A dla tych, którzy już sobie planują jakieś weekendowe aktywności, no to propozycja z Małogoszcza, który w ten weekend zaprasza na swoje święto. Dni Małogoszcza po raz kolejny się odbędą w tym roku bardzo narokowo, bo co prawda wystąpią lokalne zespoły, młodzi utalentowani artyści z Małogoszcza i z okolic. Natomiast wieczorem w bloku muzycznym będziemy mieć koncert Rok Wolności w wykonaniu zespołu Baby Rock. Natomiast gwiazdą wieczoru będzie legenda takiego oldschoolowego polskiego rocka, czyli grupa Budka Suflera. Po Budce Suflera jeszcze będzie pokaz sztucznych ogni i impreza z DJ-em Kalpi. To oczywiście muzycznie, natomiast dodatkowo jeszcze mnóstwo atrakcji towarzyszących, atrakcje dla całej rodziny, konkursy dla najmłodszych, wesołe miasteczko, kiermasze, gastronomia oczywiście, strefa chilloutu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w najbliższą sobotę 13 czerwca na stadionie MKS Wierna Małogoszcz. Wstęp oczywiście wolny. Somber tymczasem z nami 12 to 12 w RMF Max.

0: sign.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam,
1: wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
10: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
9: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
14: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit.
1: I po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
20: Wtorek będzie wyraźnie podzielony. Pierwsza część dnia słoneczna, popołudnie i wieczór z większym zachmurzeniem, opadami deszczu, lokalnie z burzami. W czasie burz opady deszczu mogą być intensywne, lokalnie pojawić się mogą się opady gradu. Będzie gorąco, maksymalnie od 27 do 29 stopni. Na wschodnich krańcach województwa lokalnie nawet do 30. Kolejne dni to już temperatura poniżej 20, sporo chmur, także tych, które przyniosą nam opady deszczu.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.

Duże oczy, to smolasty, oczywiście słuchacie RMF Max. Pogoda w tym tygodniu będzie miała dla nas, no właściwie to wszystko, pełen repertuar. No ale ja już tak patrzę sobie na prognozę długoterminową, konkretnie prognozę na weekend. No i szykuje się nam pogoda w weekend taka bardziej wiosenna niż letnia. No raczej będzie padać, także plany grillowe, plany rowerowe na przykład mogą się trochę popsuć. No sorry, no taki mamy klimat. Sorry papi, teraz Topic i Becky G, a pogoda i najważniejsze informacje już za chwilę, punktualnie o 11 w RMF Max.

0: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Castorama.
5: Teoria.
4: I praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pop Smith. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pop Smith, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroen. I po reklamie.
13: O tym, co najważniejsze we Fleszu RMF Max o 11:00. Michał Michta, zaczynamy. Ponad 4,5 miliona złotych będą kosztować lipcowe podwyżki dla pracowników szpitali. Czy szefowie lecznic mają tak duże pieniądze?
14: W tej chwili nie. Tak odpowiada prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski, ale te pieniądze muszą się znaleźć, bo podwyżki gwarantuje ustawa i dlatego szefowie szpitali apelują o dotację celową od rządu. Dyrektorzy szpitali ostrzegają, że jeśli nie będzie dotacji na podwyżki, zorganizują protest. Od lipca minimalna pensja lekarza ma wynieść ponad 12 900 zł brutto, a pielęgniarki z tytułem magistra i ze specjalizacją prawie 11,5 tysiąca złotych.
13: Tyle Michał Dobrołowicz.
15: Słuchacie RMF Max.
13: Teraz ważne info dla podróżujących koleją. W najbliższą niedzielę wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy pociągów. Poza przesunięciami niektórych kursów będą także zmiany. Dotychczasowy pociąg Polregio relacji Kielce Główne - Włoszczowa Północ odjeżdżający tuż po południu będzie wydłużony do Częstochowy. Później, bo od 30 sierpnia na trasie pociągu kursującego z Kielc do stacji Radom Główny pojawi się dodatkowy przystanek Radom Południowy. A z torów szybko przenosimy się na drogi, coraz bliżej remontu odcinka między Dalężycami a Niwami. Przy okazji przebudowane ma być też niebezpieczne skrzyżowanie w centrum Dalężyc. powiat na inwestycje zaplanował 9,5 miliona złotych.
16: Po otwarciu przetargu okazało się, że te oferty były znacznie niższe, prawie o połowę, bo od 5 do 6 milionów 100, a więc to te kwoty znacznie mniejsze.
13: Informuje Tomasz Plebana, starosta kielecki. Do zrobienia będzie sporo.
16: Zanim tam zostanie położona nawierzchnia, to jest tam też budowany chodnik na odcinku między Daleszycami a Niwami. Tam jest wymiana oczywiście nawierzchni, tam jest poprawienie przy moście pewnych elementów tam, bo tam też się trochę ta droga zapadła.
13: Mówił starosta kielecki. W przedpołudniowym Fleszu powiat kazimierski szykują się zmiany w szkole podstawowej w Czarnocinie. W ramach projektu rewitalizacji miejscowości placówka przejdzie termomodernizację.
17: Tutaj docieplimy, zrobimy elewację, jak również wymienimy okna z tych pieniędzy. Taką bardzo ważną rzeczą dla mnie jest bezpieczeństwo, to jest najważniejsza rzecz. I z tych funduszy również będzie wymienione ogrodzenie wokół szkoły podstawowej w Czarnocinie. No, stanowi ono już pewne zagrożenie stare z takimi metalowymi prętami.
13: Informowała Beata Buła, wójt gminy Czarnocin. A na koniec krótko o trwającej rekrutacji na kieleckich uczelniach. 23 kierunki przygotowała dla przyszłych studentów Politechnika Świętokrzyska.
18: Wśród nich mamy oczywiście nowość, to jest inżynieria zarządzania produkcją i jakością. Praktycznie wszystkie kierunki w ostatnim czasie zostały unowocześnione. Realizujemy wiele programów, w ramach których dostosowujemy programy studiów do potrzeb.
13: A to był Kamil Dziewit, rzecznik Politechniki. Ciśnienie spada, biometr staje się niekorzystny. To sygnał, że czeka nas zmiana w pogodzie. Po ładnej pierwszej części wtorku popołudnie przyniesie większe zachmurzenie, opady deszczu i burze. Strefa opadów najpierw pojawi się na zachodzie województwa i stopniowo przesuwać będzie się na wschód. W samych Kielcach popadać może tak już między 15 a 17. A mimo wszystko to gorący dzień, maksymalnie dziś od 27 do 29. Jutro do 17.
19: Wiecie, że dzisiaj jest takie fajne, sympatyczne święto. Dzień Kaczora Donalda. No, na całym świecie to jest dzień postaci z kreskówki słynnej, a w Polsce jeszcze dochodzi aspekt polityczny i to taki dwuznaczny, bo Kaczor Donald to taki trochę Jarosław Tusk. Bledka i dwa dni na start 11, jak dwa dni do mundialu, które nam zostały. Dawid Miązek, słuchacie RMF Max. Zapraszam.

0: Repeated, czyli Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max. Dla waszego dobra, słuchajcie, dla waszego dobra sprawdźcie, gdzie jest teraz wasz telefon. No prawdopodobnie macie go gdzieś pod ręką, nie wiem, w kieszeni, w torebce albo na biurku leży i niech tak zostanie, niech będzie pod ręką. Jak już go zlokalizujecie, trzymajcie go blisko do końca dnia. Naładujcie na full, a jak się będzie ładował, to się zgłoście po ten hajs, co na was czeka. Ponad 14 koła. rmfmax.pl. Tu są szczegóły, tu przyjmujemy zgłoszenia, tylko nie czekajcie, bo wam wszystko przeleci koło nosa. Wszystko, czyli, żeby być precyzyjnym, kwota większa niż 14 481 zł, a mniejsza niż 14 484 zł. No, dobrze kombinujecie. Tak, są tylko dwie możliwości. Wchodzisz do finału i opcje są dwie. Albo zgarniesz 500 za strzał, albo zgarniesz ponad 14 000 zł. Tylko trzeba odebrać telefon, także miejcie go blisko siebie. I najpierw przede wszystkim wejdźcie do gry. rmfmax.pl albo 7327, hasło max za 369. Max.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej masz.
6: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel, wielki finał.
6: Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel, wielki finał Orlen Orlik Basket Cup.

0: Razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
0: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

0: Biedronka.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda Auto Rud, Kielce, ulica Krakowska 283. Skoda.
2: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
1: I po reklamie.
3: Gramy.
4: Nie oceniamy.
3: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

Pewnie nawet nie musiałbym przedstawiać, no ale powiem oczywiście, że to Eminem i Houdini w RMF Max. Słuchajcie, Urząd Marszałkowski wyda 80 milionów złotych na nasz rozwój, na rozwój mieszkańców. Chodzi o to, że zostaną przez Wojewódzki Urząd Pracy uruchomione takie programy, gdzie ponad 13 tysięcy osób ma się przeszkolić, żeby zdobyć nowe umiejętności na rynku pracy. Mają być studia podyplomowe, kursy zawodowe, różne tam szkolenia specjalistyczne i tak dalej, i tak dalej. Urząd będzie zwracał 85 albo nawet 90% kosztów poniesionych na te właśnie wydatki edukacyjne. No oczywiście doświadczenie uczy, że na takich szkoleniach to najwięcej korzystają właściciele firm, którzy prowadzą szkolenia. No ale jak już jest taka opcja, to dlaczego nie skorzystać? Informacje znajdziecie na stronach Urzędu Pracy, a programy ruszają od lipca. Męskie granie, orkiestra tymczasem z nami nareszcie.

0: też to będzie rządzić na parkietach, na tych wakacyjnych imprezach. Iżel i Moving to the Sun w RMF Max. Słuchajcie, z innej beczki w ten weekend jeden z największych, jak nie największy festiwal muzyczny w Polsce. ING Silesia Beats, piątek, sobota, Stadion Śląski w Chorzowie. Jason Derulo na scenie, Dimitri Vegas, Timmy Trumpet, John Newman i wielu, wielu innych. No i słuchajcie, krótka piłka. Mamy ostatnie bilety na to wydarzenie, w tym bilety VIP-owskie. Chcecie je zgarnąć? Słuchajcie dzisiaj po 17:00. Kanał Nadawczego. Max.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
14: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
13: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
15: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
18: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
21: Ciśnienie spada, biomet staje się niekorzystny. To sygnał, że czeka nas zmiana w pogodzie. Po ładnej pierwszej części wtorku popołudnie przyniesie większe zachmurzenie, opady deszczu i burze. Strefa opadów najpierw pojawi się na zachodzie województwa i stopniowo przesuwać będzie się na wschód. W samych Kielcach popadać może tak już między 15 a 17. A mimo wszystko to gorący dzień, maksymalnie dziś od 27 do 29. Jutro do 17.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
0: Hit na maksa!
1: RMF Max.
22: RMF Max.
23: Słuchajmy na radio.

Kat w RMF Max. Tak nas odprowadzają w stronę południa Rosey z Bruno Marsem. Za chwilę nas będzie odprowadzać Dawid Podsiadło ze swoim świeżutkim singlem Na Błysk, singlem z nowej płyty, który się ukaże jesienią. Oberwało się Dawidowi za nie za ten numer, tylko za teledysk do niego, w którym użył, a właściwie nadużył sztucznej inteligencji. Wyszedł faktycznie z tego trochę tak zwany AI slop, no ale teledysk teledyskiem, a nuta jest naprawdę genialna. Dajcie głośniej Na Błysk.

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy. Cherry Autorut Radom, ulica Warszawska 220.
3: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
9: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mBank.pl/CyberRescue.
11: Niskie ceny są codziennie.

0: sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra, Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.
3: W samo południe, krótko o tym, co ważne. Michał Michta, zapraszam na Flash. Zaczynamy. Ponad 500 000 złotych, tyle średnio zarobił w ubiegłym roku każdy polski europoseł. Tak wynika z opublikowanych właśnie ich oświadczeń majątkowych. A ile można zaoszczędzić, mając dietę z Brukseli?
4: No, na przykładzie Grzegorza Brauna wychodzi na to, że niewiele, bo europoseł deklaruje, że na koncie ma nieco ponad 2000 zł i niecałe 1 euro. Europoseł PiSu Daniel Obajtek ma zaoszczędzone 900 000 zł, 50 000 euro i jest posiadaczem jednego domu o powierzchni niemal 300 metrów.
5: Sporo zaoszczędził Robert Biedroń z Lewicy, prawie 170 000 euro. Na koncie ma już prawie 2 miliony złotych. Do tego jest współwłaścicielem 4 mieszkań. Hanna Gronkiewicz z Koalicji Obywatelskiej, 3 700 000 złotych na koncie.
3: Informowali Igor Skrzypak i Kacper Wróblewski.
6: Słuchacie RMF Max.
3: A my szybko zaglądamy na świętokrzyskie drogi. Szykują się remonty 2 dróg wojewódzkich w sumie na 3 odcinkach. Informuje marszałek województwa Renata Janik.
7: 3 umowy na 3 realizacje przy drodze numer 757 przebiegającej przez powiat opatowski i staszowski, a także 742, czyli powiat jędrzejowski.
3: Dodajmy, 757 będzie remontowana na odcinkach Zimnowoda-Bogoria oraz Iwaniska-Planta, 742 między Nagłowicami a Oksą. Jeszcze jedna drogowa informacja, którą przekazali nam właśnie pińczowscy strażacy. W miejscowości Chrober w gminie Złota dachowała osobówka. Pojazd wylądował na pobliskiej łące. BMW podróżowało 3 mężczyzn, weszli z pojazdu o własnych siłach. We Flaszu w południe krótko o sporcie. KRZO 1929 Ostrowiec powalczy dziś o awans do drugiej ligi. Przed zespołem rewanżowe starcie z Resowią Rzeszów. Tym razem ostrowczanie zagrają na wyjeździe. Z nami w studiu Marcin Różec.
8: Tak, witam.
3: Przypomnijmy, jak skończył się pierwszy mecz w Ostrowcu.
8: Tutaj lepsza okazała się ekipa Resowi, która wygrała 1-0. Straty nie są jednak duże i KRZO jest w stanie je dzisiaj odrobić. W spotkaniu bardzo dużo się działo, ale jedyną bramkę zdobył były piłkarz m.in. Korony Kielce Mateusz Czyżycki. Rzeszowianie kończyli też mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce Patryka Romanowskiego.
3: A co musi się stać, aby KRZO awansowało?
8: Trzeba albo wygrać jedną bramką i doprowadzić do dogrywki, albo w regulaminowym czasie gry być lepszym od Resowi o przynajmniej 2 trafienia. Początek dzisiejszego spotkania w Rzeszowie o 19:00. Na wyjazd zapisało się już ponad 350 kibiców drużyny z Ostrowca.
3: Marcin Różec, dzięki za te informacje. To na koniec u nas jeszcze szybka zapowiedź z Buzka-Zdroju. W najbliższy weekend w mieście odbędzie się festiwal kwiatów. Na start w piątek parada kwiatów, potem potańcówka z saksofonem w Muszli Zdrojowej. Najwięcej atrakcji zaplanowano jednak na sobotę i niedzielę na terenie kompleksu Tężnia Busko. Tam odbędzie się kiermasz kwiatów, ale także liczne warsztaty. Na przeważającym obszarze województwa świętokrzyskiego możemy jeszcze cieszyć się słońcem, ale od zachodu regionu zachmurzenie zacznie wzrastać i pojawią się u nas opady deszczu i burze, zwłaszcza późnym popołudniem i wieczorem. Przy czym te burze będą miały charakter lokalny. Niektórzy w regionie mogą ich nie zauważyć, podczas gdy inni będą chować się pod parasolem. Dzisiejszy maks to od 27 do 29, lokalnie nawet do 30 stopni. Jutro już tylko do 17.
9: Godzinę 12 w RMF Max zaczynają nam Gips, Kukon i Jonathan. Ty masz, albo ty masz pożyczyć 2 dychy. Od kogo? Dawid.

0: Charakterystyczne brzmienia w RMF Max to oczywiście How Does It Feel, Dub Dogs, Fezo i Zark. A my jesteśmy, słuchajcie, już naprawdę bardzo, bardzo blisko. No wczoraj się nie udało, bo nikt nie odebrał telefonu, ale dzisiaj to już się naprawdę musi wydarzyć. No po prostu musi. 14 481 zł to jest za mało. 14 484 zł to już za dużo, więc zostają tylko dwie kwoty. Jedna z tych dwóch to jest ta prawidłowa do odgadnięcia. Jeżeli ją odgadniesz właśnie w wielkim finale, jeżeli podasz prawidłową kwotę, to zgarniasz te pieniądze dla siebie. Albo w lewo, albo w prawo, albo tak. Odbierasz telefon i już masz 50% szans na wygranie ponad 14 tysięcy złotych. Ale najpierw pamiętaj o tym, żeby się zgłosić. rmfmax.pl albo ślij SMS-a pod numer 7327 za 3,69. 3,69 zaledwie, a jak się może zwrócić? 14 tysięcy złotych, czyli super wakacje, jeszcze sporo zostanie na jakieś inne marzenia. rmfmax.pl albo 7327. Hasło Max wysyłaj. RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Tego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł.

0: spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
1: Widzimy się na All-League Basket Cup.
0: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
2: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból szyi po pracy?
6: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem konkursu Gdzie się widzisz jest Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.
1: Dive into me przed chwilą, Alok z Khalidem, to jest RMF Max. Studenci teraz w tym momencie to sobie pewnie układają plany, co będą robić po sesji, jak odetchną, jak będą odpoczywać, balować, świętować najpierw zdaną sesję, znaczy trzymamy kciuki, że zdaną, ale słuchajcie, jakbyście chcieli się zastanowić, wyobrazić sobie, gdzie się widzicie nie po sesji, tylko po studiach skończonych, no to zapraszam na naszą stronę na rmfmax.pl, zaznaczcie sobie na stronie koniecznie, że słuchacie RMF Max Świętokrzyskie i wbijajcie do zakładki konkursy, bo tam właśnie za odpowiedź na pytanie, gdzie widzisz się po studiach, można zgarnąć AirPods 4. Tylko trzeba nas trochę zaskoczyć. No odpowiedź krótka, że w korpo może nie wystarczy. Trzeba jednak coś tam więcej dać z siebie, ale wierzę w waszą kreatywność. www.rmfmax.pl, zakładka konkursy. Tam zapraszam, gdzie się widzisz po studiach, daj znać i zgarnij AirPods 4.
0: Sponsorem konkursu Gdzie się widzisz jest Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

0: Reklama.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,
5: 30. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Zapraszamy. Skoda Autoroad, Kielce, ulica Krakowska 283.
8: Skoda.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
14: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
15: I po reklamie.

0: Gramy na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
2: Na przeważającym obszarze województwa świętokrzyskiego możemy jeszcze cieszyć się słońcem, ale od zachodu regionu zachmurzenie zacznie wzrastać i pojawią się u nas opady deszczu i burza, zwłaszcza późnym popołudniem i wieczorem. Przy czym te burze będą miały charakter lokalny. Niektórzy w regionie mogą ich nie zauważyć, podczas gdy inni będą chować się pod parasolem. Dzisiejszy maks to od 27 do 29, lokalnie nawet do 30 stopni. Jutro już tylko do 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.

No, kto się jeszcze nie obudził, to taka popołudniowa pobudka. Avicii, Yellow Black, Wake Me Up w RMF Max, a za chwilę to już dobudzać was będą Ania z Fiołasem. Za chwilę po 13 zaczyna się program I Wszystko Gra, w którym nie tylko fajny klimacik i dużo dobrej muzyki, ale też już niedługo emocje finałowe, finał zabawy za dużo, za mało. Teddy Swims jeszcze ode mnie, Mr. Know It All, to jest nowość w RMF Max i dziękuję za dzisiaj i wracam do was jutro po 9. Dawid Miązek, cześć.

0: Reklama.
1: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
2: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
1: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: I po reklamie.

0: szybki flash i najnowsza prognoza pogody o 13 w RMF Max. Michał Michta, zaczynamy. Nawet 30 stopni mogą dziś pokazywać termometry w niektórych regionach Polski. Dla miłośników gorącego lata nie mamy jednak dobrych informacji. W kolejnych dniach temperatura wyraźnie spadnie. Wszystko przez dwie różne masy powietrza, które pojawiły się nad naszym krajem.
1: Chłodniejsza masa powietrza, ona, można powiedzieć, dominuje w Polsce w ciągu najbliższych dni. Jutro jedynie na krańcach południowo-wschodnich na termometrach zobaczymy do 23-24 stopni Celsjusza.
0: Potem opad deszczu głównie w południowo-wschodniej Polsce, mówił Michał Ogrodnik z IMGW.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz gorąca informacja przekazana właśnie przez władze Kielc. Wycofane z kieleckich ulic stare autobusy nie trafią na Ukrainę. Prośbę o ich przekazanie wycofało miasto Winnica po tym, jak ze strony radnych kieleckiej opozycji pojawiła się fala krytyki. Dotychczasowa współpraca wystawiona jest na próbę, stwierdził mer Winnicy i odwołał swój przyjazd do Kielc. W tle sprawy jest kryzys dyplomatyczny na linii Polska-Ukraina. Do tematu będziemy wracać. Teraz szybki przegląd pozostałych informacji. W przyszłym miesiącu rozpocznie się nabór wniosków do drugiej edycji programu szkoleniowego. Wojewódzki Urząd Pracy pokryje 85% kosztów dowolnego wybranego przez Was kursu. Maksymalnie da 5,5 tysiąca złotych.
3: Najbardziej popularnymi kursami, szkoleniami, formami podnoszenia kwalifikacji są te na prawo jazdy i związane z medycyną estetyczną.
0: Informuje Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. A kto może starać się o dopłatę do kursu?
3: Mogą się ubiegać wszyscy pełnoletni mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Górnej granicy nie ma, czyli od 18 roku życia wzwyż. Natomiast dokumenty można składać tylko i wyłącznie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach.
0: Dodajmy, w puli programu jest całkiem spora kwota, to niemal 77 milionów złotych. Kolejne spółdzielnie mieszkaniowe w Kielcach rozważają wprowadzenie opłat za parkowanie. Taki system od ubiegłego roku działa na Bocianku. Spółdzielnia Uroczysko z kolei rozważa wprowadzenie opłat m.in. przy blokach na Warszawskiej i Orkana. Czeka na opinię w tej sprawie do 12 czerwca. A na koniec jeszcze szybka zmiana tematu. Ministerstwo Edukacji Narodowej wsparło Kielce w staraniach o uzyskanie tytułu Młodzieżowej Stolicy Europy.
4: Mamy wspólny front. Front walki o to, żeby polskie miasto było w 29 roku stolicą polityki młodzieżowej.
0: To prezydent Kielc Agata Wojda. Kielce tworzą strategię młodzieżową. Takie plany ma też resort edukacji.
5: Dość powiedzieć, że jak polityka młodzieżowa była odłożona, dość powiedzieć, że ostatnia strategia rządowa wygasła w 2012 roku. I teraz pełną parą ruszamy.
0: Mówiła minister edukacji Barbara Nowacka. Tego popołudnia świętokrzyskie termometry wskażą maksymalnie od 27 stopni w Kielcach, Końskich i Włoszczowie, przez 28 w Busku, 29 w Ostrowcu, do lokalnie 30 kresek na wschodzie województwa. Przed nami wzrost zachmurzenia, w ślad za nim opady deszczu, a także burze. Najpierw ten front dotrze na zachód województwa. W samych Kielcach zmiana aury spodziewana jest około 16-17. W kolejnych dniach już poniżej 20 stopni.
6: Dobrze być już z wami. Minęła pierwsza.
7: RMF Max. Hity na maksa. Hity na maksa. Hity na maksa.
8: Bo się nie mogliśmy doczekać. Jesteśmy waszym kibicem i trenerem w jednym. Klepiemy po ramieniu i mówimy dobrze, dobrze. Do przodu pchamy ten wtorek.
9: Poczuj dobry beat. RMF
6: Max. I dbamy o waszą kondycję psychomuzyczno-fizyczną. Do 17. Ania, Fioas, masa hitów i kasa do wygrania. Tego spodziewajcie się po południu w RMF Max.
8: Hello.

0: że się robi formę na lato do tego kawałka. I wcale nie jest za późno, żeby zacząć w czerwcu. Modelki, Włodarski, lubię cię jak lato w RMF Max.
1: A jeżeli samochodem wybieracie się gdzieś na letni wypad, no to uwaga, bo za naszymi granicami jest znak, którego polscy kierowcy prawdopodobnie nie znają, a niestety jest ryzyko zgarnięcia mandatu. Zaraz szczegóły. RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
11: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
10: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
11: No.
12: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
13: Najlepiej słuchać w pracy.
14: Max robi mi dzień.
15: Max robi robotę. Yeah!
13: Od tego jesteśmy.
16: Mocne hity.
13: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
17: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
18: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Kielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: I po reklamie.

0: dobrze się z nimi jedzie przez wtorek. To Kungs i Tana Louis London w RMF Max. A jadąc tego lata przez Francję, kierowcy, uwaga, nie znacie tego znaku, a może was ta niewiedza kosztować 600 zł. Biały rąb na niebieskim tle, czyli taki kopnięty kwadrat, który oznacza możliwość wjazdu tylko dla tych, którzy kogoś podwożą. Samotny kierowca nie ma prawa wjeżdżać na ten pas.
1: A on zazwyczaj jest pustawy
0: kusi.
1: I kusi.
0: Niestety.
1: No ale niewiedza kosztuje.
0: Chociaż ja wolę wersję, na niewiedzy się nie zarabia, a u nas dzisiaj, uwaga, do zarobienia jest ponad 14 tysięcy złotych, więc chcemy, żebyście to też wiedzieli.
1: Finał zabawy za dużo, za mało tego popołudnia w tym programie i już tylko dwie możliwe kwoty. Wystarczy wskazać właściwą, a jeśli ci się to uda, zabierasz ją ze sobą dzisiaj do domu. Ponad 14 tysięcy. Do zabawy wchodzicie bardzo prosto. Za 3,69 ślecie hasło MAX na 7327.
0: Dziś to może być już ostatni finał. Dajcie sobie szansę na ponad 14 tysięcy. 7327. SMS o treści MAX.

0: dobrze się połączyli Kaizę i Bob Sinclair w RMF Max. Tymczasem fatalny miks w pogodzie nam się szykuje. Ciepło, ale do tego deszcz, burze, niewykluczony grad. No generalnie nie najlepiej to wygląda, zwłaszcza dla 5 województw.
1: Pancerne parasole są potrzebne.
0: Albo pancerne pokrywy nad truskawkami. Bardzo proszę, bo ja się jeszcze w tym roku nie najadłam.
1: Za moment idealna pogodynka. Katy Perry wpada z hitem Hot and Cold, a wcześniej prognoza. RMF Max. Reklama. Media Expert Days w sklepie.

0: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
1: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
2: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: I jak pani widzi?
5: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
3: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Kielcach w Galerii Korona.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
12: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
1: Tego popołudnia świętokrzyskie termometry wskażą maksymalnie od 27 stopni w Kielcach Końskich i Włoszczowie, przez 28 w Busku, 29 w Ostrowcu, do lokalnie 30 kresek na wschodzie województwa. Przed nami wzrost zachmurzenia, w ślad za nim opady deszczu, a także burza. Najpierw ten front dotrze na zachód województwa. W samych Kielcach zmiana aury spodziewana jest około 16-17. W kolejnych dniach już poniżej 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.

0: potrafi zadbać o dobry klimat. Sombr, jego Back to Friends w RMF Max. A to dobre wiadomości, chyba. Słuchajcie, jedna z tanich linii lotniczych, no, mamy dwie takie w Polsce, bardzo popularne, żegna tryb samolotowy, ta różowa. To tam będzie można na pokładzie korzystać z internetu od Elona Muska. Już niedługo na pokładach samolotu.
1: Fajnie, fajnie, ale my nie tego potrzebujemy. Potrzebujemy miejsca na nogi.
0: Może Elon i to załatwi, skoro sieć załatwia na pokładzie samolotów miejsce na nogi.
1: My na razie załatwiliśmy wam Shakira i Burna Boy. Die, die.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
9: Świeże hity.
1: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
9: Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Wszystko brzmi lepiej
12: w harmonii.
11: Dwa głosy współgrają
12: ze sobą.
11: Przekazują z lekkością
12: trudne wiadomości,
11: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
12: betonowy mur.
11: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
12: Harmonizer.
13: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting napędzany potrzebami rodziny.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit.
16: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
5: To już godzina 14, czas na kolejny flash RMF Max. Michał Michta, zaczynamy. Na początek szybko sprawdzamy, jakie jutro czekać będą nas ceny na stacjach paliw.
8: Litr 95 kosztować ma maksymalnie 5,96. To 3 grosze więcej niż dziś. Benzyna 98 zdrożeje o 2 grosze do 6,61 zł. Olej napędowy o grosz maksymalnie kosztować może 6,46 zł.
1: Słuchacie RMF Max.
8: We fleszu o 14 teraz krótko o pogodzie. Fachowcy od Meteo ostrzegają, dzisiaj będą warunki do rozwoju burz. Przypominamy, cały obszar województwa świętokrzyskiego został objęty ostrzeżeniem IMGW. Burze możliwe są głównie późnym popołudniem i wieczorem, być może także w pierwszej części nocy. A do regionu od zachodu wkracza strefa chmur z opadami deszczu. Do pogody wrócimy za moment tuż po fleszu. Teraz Kielce i utrudnienia związane z przygotowaniami do budowy drogi S74. Od czwartku będą nowe lokalizacje wybranych przystanków w rejonie skrzyżowania Łódzkiej ze Skrzetlewską. Trasy autobusów pozostaną bez zmian. Jak informowaliśmy, od czwartku też zamknięte dla ruchu zostanie jezdnia ulicy Łódzkiej w kierunku Zalewu. Ruch w obu kierunkach będzie odbywał się zawężoną jezdnią od strony elektrociepłowni. Jeszcze krótko jedna informacja z dróg. Kierowcy mogą już korzystać z wyremontowanej ulicy Sadowej w Starachowicach. Zakończyły się tam wszystkie prace, o czym donosi nasz reporter Marcin Różyc.
20: To trzecia gotowa przeprawa przez rzekę Kamienną w mieście. Prace obejmowały dwa etapy: przebudowę ulicy Sadowej i modernizację mostu. Na Sadowej powstała nowa kanalizacja deszczowa, oświetlenie, chodnik i ścieżka rowerowa. Wymieniono także całą nawierzchnię oraz konstrukcję mostu. Droga łączy ulicę Kanałową i Wyszyńskiego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 4 miliony złotych.
8: Tyle od Marcina. Z kolei w Piekoszowie zmiany szykują się w budynku Biblioteki i Centrum Kultury. O tym, co się zmieni, mówi burmistrz Teresa Jakubowska.
21: Będzie remont tych pomieszczeń, będą instalacje zmieniane, będzie klimatyzacja. No ale takim właśnie bardzo ważnym punktem to jest punkt informacji turystycznej.
8: Powstanie także multimedialna wystawa dotycząca geologii i przyrody. Kiedy?
21: To jest do grudnia 2027 roku, ale myślę, że jak już płyną nam środki, także po przetargu zrobimy wszystko, żeby ta inwestycja powstała.
8: Dodajmy, na ten projekt gmina dostała unijną dotację. A na koniec jeszcze krótko Sielpia, która rozpoczęła tegoroczny sezon. Turystyka napędza tu lokalną gospodarkę. Pobliskie ośrodki zapewniają kilka tysięcy miejsc noclegowych. W ubiegłym roku w wakacyjne weekendy przyjeżdżało tam nawet 25 tysięcy osób. Kolejny flash i kolejne informacje z regionu o 15:00. Powiemy m.in. o zbliżającym się remoncie dróg wojewódzkich. Będą również informacje ze świata sportu. A teraz już prognoza pogody. Przed nami zmiana w pogodzie. Od zachodu województwa coraz więcej chmur będzie, przyniosą nam one opady deszczu i lokalnie burze. W czasie burz opady deszczu mogą być intensywne, lokalnie pojawić się mogą się opady gradu. Poza tym gorąco, dziś maksymalnie od 27 do 29 stopni, na wschodzie regionu lokalnie nawet do 30. Kolejne dni to już temperatura poniżej 20 stopni, sporo chmur, także tych, które przyniosą nam kolejne opady deszczu. Ciśnienie w regionie spada.
22: Jeśli nie możecie słuchać już szefa, róbcie głośniej. Mamy czym zagłuszać go w tej godzinie w RMF Max.
23: A przy okazji robi dobrą atmosferę Kygo Quality Griffin, Anka i Fiowas. Cześć!
22: Po drugiej.

0: Jeśli mieć harmonijne popołudnie, to tylko z nami. Yearbooks i Graceland w RMF Max. A w Dobrowie Górniczej, w której dorastała Maja Chwalińska, powstał mural przedstawiający tenisistkę. No nie jest w specjalnie wyeksponowanym miejscu, bo jest przy tych starych, zaniedbanych kortach, gdzie ona trenowała jako mała dziewczynka, ale powiem wam, sam mural też tak bardziej socreal przypomina, natomiast coraz więcej zdjęć z niego w internecie.
1: Zerknijcie w wolnej chwili, może nie jest w pięknym miejscu, może nie jest specjalnie ładny, ale przynajmniej Maja też siebie jakoś bardzo nie przypomina.
2: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
0: Wiemy, że 14 481 zł to za mało.
1: A 14 484 zł to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Nadajemy się od rana.
2: To ci zrobi dobry dzień.
8: Siemano rano.
2: Zabawa i dobry humor na start.
9: Wstawaj, nie udawaj.
2: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
11: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych, 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca, www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Solo. Kielce. Tombrowa. Ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
18: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: pozytywny muzyczny Izotonik, czyli Talk to You w RMF Max, a kolejna wypowiedź Maji Chwalińskiej to też jest pozytywny strzał. Ja nie odbieram telefonów od nieznajomych, więc może było tak, że dzwonił prezydent, ale po prostu odbieram tylko od mamy, taty i trenera.
1: Ale to jest piękne. Taki high life, ale może. To my wczoraj do Majki dzwoniliśmy w finale zabawy za dużo, za mało, bo w finale nikt nie odebrał od nas telefonu, a do wzięcia przecież ponad 14 tysięcy złotych jest.
0: Chwytaliśmy się za głowę, jak można nie odebrać, no ale może dzisiaj w takim razie wyślecie najpierw hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, bo przed nami już prawdopodobnie ostatni finał i ponad 14 tysięcy do zgarnięcia.
1: Zostały już tylko dwie możliwe odpowiedzi. To daje 50% szans na to, że te 14 ponad tysięcy. Dzisiaj ktoś zgarnie i to możesz być ty. Maja swoje zarobiła, ty zarób dzisiaj w RMF Max. Hasło Max wysyłasz na 7327 za 3,69 i już jesteś w grze.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Zdjęcia premiera na lodach z wnukami. Gałka lodów w Sopocie 12 zł. 12 ziko, tak jest, lody kulka 12 zł. Także trochę szkoda, że premier na te lody poszedł, bo mógł nie pójść, tylko pojechać. Bo wtedy wychodzi taniej, bo sobie odliczasz od ceny jeszcze kilometrówkę.
3: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
3: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Media Expert, taniej masz.
6: Tymczasem w salonie Filmana.
7: I jak Pani widzi?
8: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
6: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Kielcach w Galerii Korona.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
13: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
14: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
13: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5:30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
16: Wszystko brzmi lepiej
17: w harmonii.
16: Dwa głosy współgrają
17: ze sobą,
16: przekazują z lekkością
17: trudne wiadomości,
16: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
17: betonowy mur.
16: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
17: zostać influencerką.
16: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix
17: Harmonizer.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
9: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric. Do domu i biura. Klimanet.pl.
1: Przed nami zmiana w pogodzie. Od zachodu województwa coraz więcej chmur będzie, przyniosą nam one opady deszczu i lokalnie burze. W czasie burz opady deszczu mogą być intensywne, lokalnie pojawić się mogą się opady gradu. Poza tym gorąco, dziś maksymalnie od 27 do 29 stopni, na wschodzie regionu lokalnie nawet do 30. Kolejne dni to już temperatura poniżej 20 stopni, sporo chmur, także tych, które przyniosą nam kolejne opady deszczu. Ciśnienie w regionie spada.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric. Do domu i biura. Klimanet.pl.
2: RMF Max.
3: RMF Max.
2: RMF Max.
4: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: przy tym numerze motywacja w robocie nie spada. To Sony Fodera w RMF Max.
1: A teraz ostrzegamy przed plagą gąsienic. Drzewa pokryte całe pajęczyną. Na pewno już takie widzieliście. Są obumarłe, a w tych pajęczynach rozmnażają się gąsienice. I teraz, jeżeli ich włoski trafią na naszą skórę, to swędzi, a potem są problemy z oddychaniem. Kolejne gminy w Polsce już ostrzegają.
0: Berlin opanowany przez gąsienice. Niestety. Teraz Polacy. Jak to z siebie zdjąć?
1: Trzeba użyć taśmy klejącej. Nie wolno rozdrapywać, więc jak mocno spędzi, to taśma klejąca i wyrywamy. Nie tylko włoski gąsienic, ale tam wszystkie inne też.
0: Już widzę. Szefowie narzekają, że z biur ludzie wynoszą taśmy klejące. Przebiły ryzy papieru.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy. Cherry Autorut Radom, ulica Warszawska 220.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Ach, inżynieria danych, elektromobilność, teleinformatyka. Fajnie, tylko co ja będę po tym robił? No jak to co? Przecież będę mieć pracę. Przecież właśnie o to chodzi.
12: Zdaj test na studenta i napisz nam na rmfmax.pl, gdzie się widzisz po studiach. Wygraj bajeranckie słuchawki AirPods, idealne na start nauki.
13: Konkurs Gdzie się widzisz? Konstruujemy dzięki jego sponsorowi, Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Tu zaczyna się twój wpływ.
14: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: To już 15, czas na aktualny flash RMF Max. Michał Michta, zaczynamy. A na początek Ministerstwo Zdrowia, które szykuje nowości na lipcowej liście leków refundowanych. Kto skorzysta, o tym Michał Dobrałowicz.
2: Pacjenci z drobnokomórkowym, czyli agresywnym rakiem płuca, a także osoby z nowotworem dróg żółciowych oraz kobiety z rakiem endometrium. Ewa Pląsek z Fundacji Urszuli Jaworskiej komentuje, że to ważne i potrzebne zmiany, ale pewne grupy są wciąż pomijane.
3: Brakuje dostrzeżenia pacjentów z tych mniejszych grup, jeśli chodzi o jednostki chorobowe i szczególnie o te choroby ultrarzadkie.
2: Jak ustaliłem, zgodnie z nową lipcową listą, bezpłatne jesienią będą wciąż szczepienia przeciwko grypie dla kobiet w ciąży, a także dla osób, które skończyły 65 lat.
1: Dodajmy, nowa lista leków refundowanych ma być oficjalnie ogłoszona pojutrze.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Teraz najświeższe doniesienia z regionu. Stare autobusy wycofane z kieleckich ulic nie zostaną przekazane ukraińskiemu miastu Winnica. Jak wiecie, z RMF Max swoją prośbę o przekazanie pojazdów wycofał mer Winnicy. Odwołał też swój przyjazd do Kielc. Decyzja zapadła po tym,

0: zostaną usunięte, szybko wracają. W popołudniowym flaszu teraz krótka zapowiedź drogowych inwestycji na trasach regionu. Są już podpisane umowy na remont trasy 757 w powiecie staszowskim na odcinku Zimnowoda-Bogoria, a także w powiecie opatowskim na fragmencie Iwaniska-Planta. Z kolei 742 będzie remontowana między Nagłowicami a Oksą w powiecie jędrzejowskim.
1: To kwota blisko 8 800 tysięcy, więc nie małe pieniądze, ale też taka powinność w zakresie administrowania tymi drogami i utrzymania nimi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w tym zakresie zrealizowana. Takich inwestycji utrzymaniowych będziemy mogli jeszcze kilka w tym roku zrealizować. Taki jest plan.
0: Tyle Andrzej Pruś z Zarządu Województwa. O 15 jeszcze szybki rzut oka na kielecki Barwinek. Tam pojawią się nowe atrakcje dla najmłodszych. To w ramach kieleckiego budżetu obywatelskiego. Duży plac zabaw zyska nowe zjeżdżalnie, piaskownice, karuzele i domek wspinaczkowy. Pojawią się także stoły do gry w szachy i w Chińczyka. A teraz już flash sportowy i Paulina Michta.
2: Od 2 do 5 lipca krakowski rynek główny stanie się areną zmagań Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas. Wtedy też oficjalnie pożegna się mistrzyni olimpijska z Paryża Aleksandra Mirosław, która po tym sezonie kończy karierę. Orlen za stal Zielona Góra wygrał na wyjeździe z Legią Warszawa w pierwszym meczu finałowym Orlen Basket Ligi. Rywalizacja o medale toczy się do 4 zwycięstw. Za nami też Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. W turnieju mężczyzn wygrała Łotwa, a kobiet USA. Na koniec 8-tysięcznik Nanga Parbat. To kolejny cel Jędrzeja Bargiela. Polak spróbuje zjechać z niego oczywiście na nartach.
3: Fizycznie chcemy poświęcić na tą wyprawę 3 tygodnie w Głogach.
2: Podkreślał nasz narciarz. Wylot na wyprawę już jutro.
0: Teraz szybko o tym, co w pogodzie. Reszta dnia przyniesie większe zachmurzenie. Spodziewamy się opadów deszczu, a lokalnie także burz. W czasie burz może dość mocno padać, a wiatr może być porywisty. To mimo wszystko gorący dzień. Dzisiejszy maks to od 27 do 29 stopni. Nawet lokalnie w regionie do 30. Nocą będzie od 13 do 15. Jutro już nie tak gorąco, maksymalnie do 17. Okresami wiatr może nam dokuczać.
4: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Nie zapeszam, ale powoli chyba można w pracy odetchnąć. W końcu. Już po trzeciej w ten wtorek. Tu Ania i Fioła. Witajcie w RMF Max.
6: Miks pogodowy za oknem, zatem 4 pory roku od Wiktora Waligury na start. Witajcie, zostajemy z wami do 17.

0: Czy szukanie męża w tych czasach nie przypomina szukania dobrego serialu na wieczór, gdy się już wszystko widziało?
1: Troszeczkę spłaszczyłeś tą sytuację. Jednak bym poszła w ten Diamond on Ray, ale jedno i drugie bardzo długo trwa.
0: Ray za nami w RMF Max, a co do seriali, Polacy wracają do piractwa. Mamy dość streamingów, a raczej rozdrobnionej oferty, że różne seriale są u różnych dostawców VOD, trzeba mieć wszystkie abonamenty i teraz Polacy znów sięgają w sieci do wersji pirackich.
1: Czyli widzicie tę zależność. Platformy pojawiły się po to, żeby walczyć z piractwem. No i zresztą skutecznie, bo przecież było dużo filmów dostępnych za bardzo niewielkie pieniądze.
0: No a teraz znowu pchają
1: historia
0: ludzi
1: zatoczyło koło, no po
0: piractwo.
1: Prostu.
0: No od lat mówiono, że piractwo to jazda bez biletu, nie? Problem, że teraz legalny streaming to trochę kupowanie biletu na każdy przystanek osobno. No i gdzie najlepiej? U nas za darmożkę, same hity.
1: Tak szukam tego serialu, ale faktycznie to się u nas nie kończy.
0: Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Repeat It, Martin Garrix i Ed Sheeran. Ciekawe, czy mamy ich zmotywowały do nagrania tego numeru, no bo to mamy zawsze mówią. Ile razy mam powtarzać?
1: No, biorąc pod uwagę, że premiera w maju.
0: Do skutku, my powtarzamy, ale już ostatni raz. Aktywny jest bonus. Wygrać po 16 możesz nawet ponad 14 tysięcy złotych, a finał dziś o tyle wyjątkowy jest, że w nim możliwe są już tylko dwie odpowiedzi, a jedna daje wygraną.
1: A przy okazji nie musicie się powtarzać, bo to my powtarzamy za was teraz 377 razy jedno zgłoszenie, ale tylko do 15.50. Wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. To jest rzut na taśmę. Albo teraz bierzesz telefon i klikasz i wysyłasz, albo ponad 14 tysięcy złotych. Mówi bye bye, idę do kogoś innego.
0: Sami zdecydujcie. Jeszcze zdążycie. 7327, SMS o treści MAX.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
14: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
15: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: I po reklamie.

Teraz szybko o tym, co w pogodzie. Reszta dnia przyniesie większe zachmurzenie. Spodziewamy się opadów deszczu, a lokalnie także burz. W czasie burz może dość mocno padać, a wiatr może być porywisty. To mimo wszystko gorący dzień. Dzisiejszy maks to od 27 do 29 stopni. Nawet lokalnie w regionie do 30. Nocą będzie od 13 do 15. Jutro już nie tak gorąco, maksymalnie do 17. Okresami wiatr może nam dokuczać.

0: Kaito i bracia Kacperczyk w RMF Max podrzucają trochę mocy, a kulki mocy jednak ustąpiły kebabowi. Robert Lewandowski obiecał na streamie Łatwo Ganga, że wybierze się z nim na kepsa i obietnicy dotrzymał.
1: Znaczy, ja bym nie powiedziała, że kulki mocy ustąpiły kebabowi, bo pilnie przyjrzałam się minie Roberta Lewandowskiego i ona wcale nie wskazuje na to, że mu super to smakuje, wiesz?
0: Ale dziwisz się? A nie, na pewno też widziała to zdjęcie. Aha. Jadł, ale mu nie smakował. Ciekawe, ile musiałoby być na zbiórce, żeby Lewy się przy tym kebabie uśmiechał.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
11: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: I po reklamie.

0: To już pora na kolejny flash RMF Max i najważniejsze informacje w skrócie. Jest 16, Michał Michta, zaczynamy. Na początek najnowszy 21 pakiet unijnych sankcji wobec Rosji. Europa będzie niedostępna dla każdego, kto brał udział w inwazji, tak ogłosiła szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen dodała, że w nowym pakiecie znalazł się pomysł wprowadzenia zakazu wjazdu do Unii dla każdego, kto służył w armii rosyjskiej od początku wojny w Ukrainie. Są zarzuty dla Antoniego Macierewicza. Prokuratura zarzuca mu publiczne znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego i pomówienia. Chodzi o nazwanie ich agentami rosyjskimi na posiedzeniu Sejmu. Sejm uchylił już Macierewiczowi immunitet w tej sprawie.
1: Słuchacie RMF Max.
0: A u nas szybki raport z dróg. W Kielcach postoimy teraz na Łódzkiej i 1 maja. Także na Żytniej korkuje się Żelazna, zwłaszcza pas do skrętu w Żytnią. Sporo aut także na Tarnowskiej. No i jak zwykle chwilę postoimy wyjeżdżając z ulicy Pakosz do Krakowskiej. Tymczasem powiat kielecki szykuje się do remontu drogi między Daleszycami a Niwami. Oprócz modernizacji nawierzchni w planie jest także przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania w centrum Daleszyc.
2: Skrzyżowanie koło Domu Ludowego właśnie w miejscowości Daleszyce, tam dochodzi do bardzo dużej ilości wypadków. Był też wypadek śmiertelny, gdzie zginęła matka z córeczką. Bardzo przykra sprawa.
0: W ramach inwestycji powstać mają także nowe chodniki, a mówił o tym Tomasz Pleba, na starosta kielecki. Jest dobra informacja, na inwestycje powiat zaplanował 9,5 miliona złotych. Oferty firm złożone w przetargu są znacznie tańsze. A w to wtorkowe popołudnie teraz krótko o zbliżającym się naborze wniosków w ramach kolejnej edycji programu szkoleniowego w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy sfinansuje nawet 85% kosztów wybranego przez Was kursu.
3: Nie mamy na tyle środków, żeby wszystkim dać. Moglibyśmy te środki podzielić na aktywnych mieszkańców, to jest 900 tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego, którzy są aktywni zawodowo, ale wtedy te kwoty byłyby bardzo minimalne i tak naprawdę cała idea nie miałaby sensu. Zawsze jest jakaś konkurencyjność.
0: Tyle dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Aleksandra Marcinkowska. Teraz świeżutki news prosto od organizatorów tegorocznego Święta Kielc. Natalia Schroeder będzie jedną z gwiazd tegorocznej imprezy. Wystąpi na kieleckim rynku w ostatnią sobotę czerwca. Nazwiska pozostałych gwiazd organizatorzy będą ujawniać w kolejnych dniach. Samo Święto Kielc potrwa 3 dni od 26 do 28 czerwca. Będzie 7 stref tematycznych. Na kieleckim deptaku zaplanowano także jarmark z lokalnymi smakołykami i rękodziełem. Teraz to wszystko, kolejny flash o 17, no chyba, że wcześniej wydarzy się coś, o czym musicie wiedzieć. Z RMF Max jak zawsze jesteście na bieżąco. Coraz więcej chmur, opady deszczu i burze, takie mamy prognozy na resztę popołudnia i wieczór. Zagrzmieć i popadać może u nas także w nocy. No przy czym pamiętajmy, burze będą miały charakter lokalny. Niektórzy w regionie mogą ich nie zauważyć, no a inni będą chować się pod parasolem. Wtorek jest jeszcze bardzo gorący, ale od jutra znacznie chłodniej. W środę maksymalnie do 17 stopni. W kolejnych dniach również będzie poniżej 20. Nadal może u nas popadać.
4: Silnik odpalił? To my odpalamy playlistę na powrót do domu.
1: Hity na maksa.
5: Kierowcy, jest świetne info. Koniec z bramkami na autostradzie A4. Zaraz wam powiemy od kiedy i na jakich odcinkach.
4: Anka i Fioła, siemacie po 16. Na dzień dobry. Alok i Kialit, Dive Into Me w RMF Max.

0: Bledka i jej dwa dni w RMF Max. No to teraz wielkie oczy zrobią wszyscy kierowcy, którzy jeżdżą A4. Wyobraźcie sobie, że jest kolejny odcinek, który będzie darmowy. Katowice-Kraków. Tutaj już od marca 2027 nie trzeba będzie ponosić opłat, czyli prawie dwie dychy znowu w kieszeni. Yes.
1: Wow, za niespełna rok.
0: No, pięknie to wygląda, a na razie zdejmują te bramki Wrocław-Gliwice i już tam nawet nie trzeba będzie zwalniać.
1: Ostatni raz taki wybuch euforii słyszałem, jak hotelarze w Paryżu dowiadywali się, że Maja Chwalińska zostaje na kolejną noc.

0: odpowiem teraz na to muzyczne pytanie od Dub Dogs. How does it feel? No, delikatnie przyspieszone tętno, motyle w brzuchu, ciarki na plecach, gęsia skórka na rękach.
1: Ania.
0: Zaraz finał zabawy za dużo, za mało.
1: Ale ty to rozdajesz, a nie wygrywasz. Ale... Wyobraź sobie, jak będzie czuł się ktoś, kto zgarnie ponad 14 tysięcy. To już za moment. Może się wydarzyć. Zostańcie z RMF Max.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
6: Hiszpania, Włochy, ty to masz ciągle wakacje. Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
7: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZTZ dla młodzieży w Kielcach, Jędrzejowie, Końskich i Włoszczowie. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.
8: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i

0: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
0: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: I po reklamie.

0: nareszcie.
1: No ja mam nadzieję, że nareszcie ktoś tę kasę od nas zabierze. Ponad 14 tysięcy do wzięcia teraz.
2: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: Już tylko jedno wyzwanie właściwie stoi przed nami, to znaczy niech ktoś odbierze telefon. To na początek. Wybraliśmy numer do dzisiejszego finalisty.
1: Rozejrzyjcie się dobrze, bo tylko dwie możliwe odpowiedzi zostały.
4: Halo?
3: Halo! Dzień dobry! Tutaj Radio RMF Max, Anka i Fioła, skłaniamy się nisko. Pytanie komu?
5: Ale Patrykowi, ale niespodziankę zrobiliście.
1: Patryk, to teraz trzymaj się mocno, słuchaj. To jest finał zabawy Za Dużo, Za Mało. Zostały już tylko dwie możliwe kwoty i jedna z nich jest właściwa. Jeśli wybierzesz tę odpowiednią, te pieniądze będą twoje. Co ty na to?
5: Zgadzam się i mam nadzieję, że w końcu zabiorę te pieniądze.
3: No właśnie, o, słyszał bardzo dobrze i odebrał telefon.
5: Słyszał, bo ja oddam tą kwotę ustaloną, tą, która dzisiaj się znajduje i cały czas czekałem, aż będzie ta z końcówką 82.
1: Tyle kazał nam czekać, no to nie każmy czekać mu dłużej, sprawdzamy.
5: Sprawdzajmy, czy nie mogę doczekać.
3: Dobra.
1: To słuchaj, żeby formalności stało się zadość, 14 481 zł to za mało.
3: A 14 484 zł to już za dużo. Ile obstawiasz, że jest to naszym?
5: 14 482, ani mniej, ani więcej.
3: 14 482 i ani mniej, ani więcej. Jest 50-50.
1: Patryk? Jesteś gotowy, żeby poznać
5: odpowiedź? No nie mogę się doczekać.
1: Twoja kwota to...
3: Za mało! Ała! Ja już myślałam, no, że jesteśmy tu.
1: Patryk! Ale uparłeś się! Uparłeś się na oto 82!
3: Po prostu wysyłaj i może słyszymy się jutro, bo jutro to już jest tylko kwestia formalna. Dzisiaj 500 zł dla ciebie, Patryku!
5: Dziękuję. No czasem tak bywa.
1: Bywa też i tak, że uda się komuś trafić do finału po raz kolejny. Tego ci życzę, ale pamiętajcie, każdy z was ma szansę jutro w RMF Max wygrać pieniądze, bo została już tylko formalność. Jedna możliwość. Do zabawy wystarczy wejść choćby na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: można odpłynąć. To Jugel i jego Moving to the Sun. Choć tego słońca dziś w Polsce mało. Dzisiaj, jako że najlepiej rosną roślinki po deszczówce, pamiętajcie, po powrocie do domu, żeby wystawić je na drugą stronę parapetu.
1: No, pogoda za was to załatwi. To są te plusy, jakich możemy się spodziewać. I są jeszcze inne. Jak zostaniecie z RMF Max, to do wyciągnięcia dzisiaj choćby bilety na ING Silesia Beats, więc nigdzie nie odchodźcie.
0: To po 17. My dziękujemy za wspólne popołudnie. Anka, Fiołas, jutro po 13. Czekamy na was w RMF Max.
1: Do usłyszenia, pa!
2: Reklama. Media Expert Days w

0: Wszystko brzmi lepiej
1: w harmonii.
0: Dwa głosy współgrają
1: ze sobą,
0: przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
1: Harmonizer.
2: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
4: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Coraz więcej chmur, opady deszczu i burze. Takie mamy prognozy na resztę popołudnia i wieczór. Zagrzmieć i popadać może u nas także w nocy. No przy czym pamiętajmy, burze będą miały charakter lokalny. Niektórzy w regionie mogą ich nie zauważyć, no a inni będą chować się pod parasolem. Wtorek jest jeszcze bardzo gorący, ale od jutra znacznie chłodniej. W środę maksymalnie do 17 stopni. W kolejnych dniach również będzie poniżej 20. Nadal może u nas popadać.
11: Hity na maksa.
10: RMF Max.
11: RMF Max.

0: słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach. Ulica Szczecińska 34.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Kielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
2: Ach, inżynieria danych, elektromobilność, teleinformatyka. Fajnie, tylko co ja będę po tym robił? No jak to co? Przecież będę mieć pracę. Przecież właśnie o to chodzi.
3: Zdaj test na studenta i napisz nam na rmfmax.pl, gdzie się widzisz po studiach. Wygraj bajeranckie słuchawki AirPods, idealne na start nauki.
4: Konkurs Gdzie się widzisz konstruujemy dzięki jego sponsorowi, Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Tu zaczyna się twój wpływ.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: O 17 mamy dla Was najnowsze informacje we Flashu RMF Max. Michał Michta, zaczynamy. Na początek Parlament Europejski po polsku i w wersji młodzieżowej. Uczniowie z całej Polski zebrali się na zamku w Rejnie na Mazurach na drugiej narodowej sesji modelowego Parlamentu Europejskiego.
1: Mamy 6 komisji, w sumie mamy 120 delegatów.
2: Młodzież debatuje na tematy aktualne.
3: Jakie to są tematy?
2: Dotyczące parytetów, zasobów leśnych i wodnych, dezinformacji, misinformacji w internecie, ale również polityki migracyjnej.
0: Z Dawidem Strętem i Oliwią Stec z prezydium drugiej narodowej sesji Parlamentu Europejskiego rozmawiał Piotr Bułakowski.
4: Słuchacie RMF Max.
0: O 17 teraz najświeższy raport z biura prognoz. Cały obszar województwa świętokrzyskiego objęty jest ostrzeżeniami IMGW, wydanymi w związku z możliwymi burzami. Uważajcie na siebie, więcej o pogodzie tuż po flaszu. Stare kieleckie autobusy nie będą przekazane Ukrainie. Jest zwrot w sprawie, która ostatnio rozpaliła emocje. Więcej o tym we flaszu o 18. A teraz szybki rzut oka na świętokrzyskie drogi. 757 zyska nawierzchnię w dwóch miejscach, na odcinku Zimnowoda-Bogoria to powiat staszowski, a także na odcinku Iwaniska-Planta to już powiat opatowski.
5: Jest to droga bardzo ważna, łącząca tak naprawdę trzy powiaty, Buski, Staszowski, Opatowski. Droga obciążona dosyć znacznie ruchem.
0: Mówi Paweł Krakowiak, radny wojewódzki. Z kolei 742 przejdzie remont między Nagłowicami a Oksą w powiecie jędrzejowskim. Jeszcze ważne info ze świata sportu. Dokładnie za 2 godziny KSZO 1929 Ostrowiec powalczy o awans do drugiej ligi. Na wyjeździe zmierzy się z Resowią Rzeszów. W pierwszym spotkaniu obu drużyn lepsza była ekipa Resowi, która wygrała 1-0.
6: Straty nie są jednak duże i KSZO jest w stanie je dzisiaj odrobić. W spotkaniu bardzo dużo się działo, ale jedyną bramkę zdobył były piłkarz m.in. Korony Kielce Mateusz Czyżycki. Rzeszowianie kończyli też mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce Patryka Romanowskiego.
0: I o tym we Flaszu o 17 Marcin Różec. A co musi się stać, aby KSZO awansowało?
6: Trzeba albo wygrać jedną bramką i doprowadzić do dogrywki, albo w regulaminowym czasie gry być lepszym od Resowi o przynajmniej 2 trafienia.
0: Początek meczu w Rzeszowie o godzinie 19. A na koniec rząd, który chce skorzystać z kieleckich doświadczeń. Mowa o tworzonej w mieście strategii młodzieżowej. Dokument ma wskazać, co miasto powinno zrobić, aby osoby młode chciały w nim zostawać.
7: Polska przechodzi pewien kryzys i niż demograficzny. Widać to w wielkich miastach, widać to w miastach średnich, jeszcze bardziej widać to na wsiach i w małych miejscowościach. I kiedy spojrzymy, co robią mądre miasta, państwa, jakie są przyjmowane mądre strategie, żeby młodzi zostawali w swoich małych ojczyznach, jednym z tych elementów jest włączanie. Włączanie ich w działanie na rzecz każdej możliwej polityki.
0: Mówiła w Kielcach Barbara Nowacka, minister edukacji.
4: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
0: W prognozach na końcówkę dnia mamy możliwe opady deszczu i lokalnie w regionie burze, do tego momentami mocniejsze podmuchy wiatru. Cały czas obowiązują burzowe alerty wydane przez IMGW. Poza tym wciąż gorąco, choć no na razie to ostatni taki dzień. Od jutra temperatura maksymalna będzie poniżej 20 kreski. Te najbliższe dni to także spore zachmurzenie i możliwe opady. Ciśnienie spada, jutro powinno rosnąć, taka huśtawka może nie sprzyjać naszemu dobremu samopoczuciu.
4: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
8: Trzy minuty po godzinie 17, żeby wam zobrazować, jaki dzisiaj jest dzień. Chciałem mu przytoczyć historię.
9: Przytaczaj.
8: Ponieważ dzisiaj otwieram lodówkę, ja tam patrzę, co ja tutaj mam? Pudzian z kurczaka? I tak chwilę się otrząsnąłem, a nie, to są podudzia z kurczaka. Jest ten wtorek chyba dzisiaj, nie?
9: Jeżeli ktoś tak ma. Chciałby zacząć produkować pudziany z kurczaka, zachęcamy. Myślę, że ja bym był konsumentem. Jest 17.04, tymczasem z podudziami jedziemy. Michał Siwek.
8: I Filip Kliber. Andy Dust już teraz.

0: To One Night in Ibiza w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kliber.
2: A ja cały czas do końca nie wiem, czy to był Mike Candice, czy to był Mike Siwek. To jest, to wszystko mi się miesza już, tak jak się miesza.
0: Liczne persony się przeplatały w tej piosence po prostu. Jest 9 po 17 i to jest dobry moment, żeby zapytać was, jak mówicie do swojej żony, męża, chłopaka, dziewczyny, co tam akurat macie takiego ulubionego, no to jak do niego mówicie?
2: I teraz się pewnie zastanawiacie, ale po co im to? Co ja w ogóle będę im coś takiego wysyłał? A no to jest po to, żeby potem z tego stworzyć piosenkę.
0: Spokojnie, z tych danych nie da się wziąć kredytu.
2: I my tę piosenkę zrobimy, tylko najpierw na Messenger RMF Max napisz nam, jak mówisz do swojej żony, męża, chłopaka, dziewczyny.
0: Absolutnie każdą odpowiedź obiecujemy uwzględnić w owej piosence, no i jak? Puścimy ją nawet w radiu. Wam wszystkim, żebyście usłyszeli.

0: beautiful. I takie to są powroty z pracy do domu. Anima, Joji i kawałek Beautiful na 18 minut po godzinie 17. W kanale nadawczym przenosimy się za ocean.
1: Świat wielki otworem przed nami stoi, a my wam o nim opowiadamy z wielką przyjemnością. Donald Trump. No, znacie.
0: Donald Trump
1: znany. Znacie, czy lubicie, to jest inna sprawa, ale jemu znowu się, słuchajcie, przysnęło.
0: O, masz, no.
1: I tym razem złapały go kamery podczas meczu NBA i te kamery uchwyciły go, jak sobie komarka przyciął na trybunach podczas takiego spotkania.
0: No tak, ale pewnie jakby mu wyłączyli mecz, to by się obudził od razu. Zostaw mi to!
1: I was watching this!
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Jest ogień, ogień, teraz czas na głosy, głosy. Oczywiście na hop pod rmfmax.pl. Mega nowość, którą mam dla was na wakacje, to Shimza i Arko w numerze Fire, Fire.
3: Hop Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Ale sławy w tym numerze się tutaj połączyły pięknie. Bob Sinclair i Kiesza w RMF Max. Jest 17.32.
1: I Shakira. Shakira, Shakira.
0: Nie było jej w tej piosence, ale o niej będziemy teraz wam mówić.
1: Ponieważ Shakira ma więcej występów na mundialu w ostatnich 20 latach, jak policzono. Tak. Shakira ma więcej występów na mundialu w ostatnich 20 latach niż reprezentacja Włoch. Rozumiecie to? Ja przy okazji bym wykorzystał może tę popularność.
0: Aha.
1: I może otworzył jakąś stację paliw w Polsce.
0: Tak, czemu nie? To jeszcze nikt nie wpadł na takie rzeczy.
1: Kiełbaski może bym reklamował.
0: Może też Shakirki.
1: Zamiast w osłonce byłoby w sukience na przykład.
0: Nie wiem,
1: rzucam pomysły, tak? Shakira sobie weźmie co chce, a wy weźcie sobie gipsa i numer win 27 do 18.

0: hokus pokus, abrakadabra.
1: O, pan czarodziej, no i co?
0: Zaraz prognoza pogody.
1: A to, nie, to się nie zrymowało, no
0: to prawda.
1: Sekundę, wiesz?
0: Ale ty jesteś spostrzegawczy.
1: I piosenka będzie. Piosenka o tym, jak mówicie do swojej żony, męża, dziewczyny, chłopaka. Za chwilę w RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, panie masz.
3: Wake up! Nadajemy się. Od rana.
4: To ci zrobi dobry dzień.
5: Siemano rano.
4: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Bezstresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroen.
11: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
12: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
11: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
13: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
14: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
15: Najlepiej słuchać w pracy.
16: Max robi mi dzień.
17: Max robi robotę. Yeah!
15: Od tego jesteśmy.
18: Mocne hity.
15: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
19: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.
15: Najlepiej zmiksowana playlista.
7: Say no more.
15: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
13: Just keep watching.
8: W prognozach na końcówkę dnia mamy możliwe opady deszczu i lokalnie w regionie burza, do tego momentami mocniejsze podmuchy wiatru. Cały czas obowiązują burzowe alerty wydane przez IMGW. Poza tym wciąż gorąco, choć no na razie to ostatni taki dzień. Od jutra temperatura maksymalna będzie poniżej 20 kreski. Te najbliższe dni to także spore zachmurzenie i możliwe opady. Ciśnienie spada, jutro powinno rosnąć, taka huśtawka może nie sprzyjać naszemu dobremu samopoczuciu.

0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love, to jest RMF Max, a my napisaliśmy piosenkę.
1: Napisaliśmy piosenkę o dla tym, was. Jak wy mówicie do swoich żon, mężów, chłopaków.
0: Jak wy do nich mówicie?
1: No właśnie.
0: No to napisaliście nam to, a my z tego zrobiliśmy właśnie piosenkę. Posłuchajcie. Tak, posłuchajcie jej.

0: Jest piosenka Hertz, to się pisze Hurts.
1: Hurts.
0: To jest liczba mnoga od hurtów, co oczywiście nawiązuje do tego, jak hurtem rozdajemy bilety na ING Silesia Beats na RMF Max.
1: Skąd ty masz mózg, powiedz mi?
0: Czy z AliExpress.
1: No właśnie, tak mi się wydaje. Będziemy mieć bilety i będzie to dużo prostsze połączenie niż przed chwilą wam Siwek przedstawił. Zostańcie po 18 z RMF Max. Boże.
2: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Hiszpania, Włochy, ty to masz ciągle wakacje.
12: Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
13: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZTZ dla młodzieży w Radomiu, Kozienicach i Nowym Mieście nad Pilicą. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.
14: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
15: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
16: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
17: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
18: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
19: Citroën.
1: I po reklamie.

0: W RMF Max o tym, co najważniejsze w regionie w skrócie. Michał Michta, zapraszam na flash. Wycofane z kieleckich ulic stare autobusy nie trafią na Ukrainę. Prośbę o ich przekazanie wycofało miasto Winnica, po tym jak ze strony radnych kieleckiej opozycji pojawiła się fala krytyki. Dotychczasowa współpraca wystawiona jest na próbę, stwierdził mer Winnicy i odwołał swój przyjazd do Kielc. W tle sprawy jest kryzys dyplomatyczny w relacjach na linii Polska-Ukraina. A teraz szybkie info z dróg, coraz bliżej remontu odcinka między Daleszycami a Aniwami. Przy okazji przebudowane ma być także niebezpieczne skrzyżowanie w centrum Daleszyc. Powiat na inwestycje zaplanował 9,5 miliona złotych.
1: Po otwarciu przetargu okazało się, że te oferty były znacznie niższe, prawie o połowę, bo od 5 do 6 milionów 100, a więc to te kwoty znacznie mniejsze.
0: Informuje Tomasz Plebana, starosta kielecki, a do zrobienia będzie sporo.
1: Zanim tam zostanie położona nawierzchnia, to jest tam też budowany chodnik na odcinku między Daleszycami i Aniwami. Tam taki fragment kilkuset metrów jest jeszcze do dobudowania. Tam jest wymiana oczywiście nawierzchni, tam jest poprawienie przy moście pewnych elementów tam, bo tam też się trochę ta droga zapadła.
0: Mówił starosta kielecki. A we flaszu RMF Max zaglądamy jeszcze szybko do szpitala specjalistycznego w Czerwonej Górze koło Kielc. Tam szykuje się kolejna przebudowa. Obejmie segment C.
2: Tam mamy w tej chwili w tym budynku tak pracownię endoskopową, aptekę szpitala, pracownię laboratorium szpitala i pracownię radiologiczną. I te wszystkie pracownie będą rozszerzone, no jeżeli chodzi o powierzchnię, i modernizowane, i sprzęt będą mieli dostępny w łatwiejszy sposób dla pacjentów.
0: Mówi Józef Slejman, dyrektor szpitala w Czerwonej Górze. Na moment zaglądamy jeszcze do Skarżyska. Przy szkole numer 7 na ulicy Dzielnej powstanie nowoczesny kompleks sportowy. Sprawdzamy, jakie są plany. Inwestycja zakłada budowę boisk z nawierzchnią sztuczną i poliuretanową oraz nowej bieżni i oświetlenia. Całość ma być gotowa jeszcze przed końcem roku.
3: To jest RMF Max.
0: A na koniec we flaszu krótka wizyta na kieleckiej kadzielni. W planach Geonatury Kielce, jak wiecie, jest remont amfiteatru. Na razie są problemy, bo do pierwszego przetargu nie zgłosiła się żadna firma. A co jest w planach? To m.in. nowy dach nad sceną i widownią, wymiana siedzisk, a także kompleksowy remont sceny.
4: Chcemy zrobić taki ciąg logistyczny, bo w tej chwili całe te skrzynki, ten sprzęt jest jakby ciągany po tych deskach, co chwilę je wymieniamy. Natomiast robiąc dookoła sceny taki ciąg logistyczny, być może z jakiegoś betonu, czy jakichś kompozytów takich twardszych, cały ten sprzęt będzie mógł jeździć dookoła, być rozstawiany, żeby nie wchodziło na tą właściwą scenę i jej nie dewastowało.
0: Tyle Mirosław Hejduk, dyrektor Geonatury Kielce. To ta miejska jednostka zarządza amfiteatrem na kadzielni. Zostańcie z RMF Max, z nami jesteście na bieżąco.

0: Teraz krótko, ale konkretnie o tym, co w pogodzie. Wieczór i noc w regionie świętokrzyskim z możliwymi opadami deszczu, lokalnie z burzami. Miejscami burze mogą mieć charakter gwałtowny, padać może grad, a wiatr może być porywisty. Temperatura minimalna wyniesie w nocy od 13 do 15 stopni. A jutro sporo chmur, opad deszczu i znacznie chłodniej, maksymalnie będzie od 16 do 18 kresek. Także w czwartek i piątek szaro i momentami będzie mokro.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: 3 minutki są już po godzinie 18. Dzisiaj jest taki wtorek, że taki... taki wtorek. Ale my robimy tak w kanale nadawczym, że ten wtorek będzie... O! Wtoreczek! Wtorunio! Super! Fajnie! Ekstra!
3: Filip Onomatopeja Kliber. I Michał Siwek, i też tu jestem. Nie, Tedego tu nie ma. Jest 3 po 18. Dzień dobry, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Proszę bardzo.
2: A za chwilę będziemy rozdawać bilety na ING. Zostańcie z RMF Max.

0: Moc, uśmiech, energia, kanał nadawczy Offenbach, Ella Anderson i kawałek Hurricane. 9 minut po godzinie 18. To nie chodzi wcale o brytyjskiego piłkarza.
1: Nie, nie, nie.
0: Chodzi o huragan po prostu.
1: Tak, a, to, tak jest.
0: Fajny, fajny żart w ogóle.
1: Ale to w ogóle śmieszne tak a propos faktów, a propos informacji, które są ważne dzisiejszego wieczora, no to ING Silesia Beats. O. Taki festiwal w Parku Śląskim już 12-13 czerwca. Będzie sztos, będzie zabawa, możecie tam być, bo karnety na ten festiwal rozdajemy znów dziś.
0: I trzeba nam teraz najpierw napisać na Messenger RMF Max jakieś słowo, które się kończy na ING, na ING. No, coś wymyślicie takiego. Parabaning, plażing.
1: Znaczy te już istnieją, klasyki, ale prawda? Właśnie jakby chcemy nowych. Chcemy, żeby powstały nowe słowa i jeżeli jakieś takie, które nas zafascynuje, rzeczywiście porwie nas po prostu.
0: Porwing, tak zwany. Połączcie polski język z językiem angielskim. Stwórzcie nowe polskie słowo z końcówką ing.
1: Czekamy
0: na Messengerze.
1: Najciekawsze
0: do ciebie
1: daj mi zakończyć. Dokończyć. Nie, chciałem powiedzieć, że podwójny karnet na ING Silesia Beats poleci do autora najciekawszej odpowiedzi. A nie, nie poleci, bo jeszcze zadanie do wykonania będzie na antenie.
0: No już miałem mówić, ale...
1: Będzie.
0: Ale już powiedziałeś. Na głos.

0: do modelki i lubię cię jak lato, a teraz ja ci opowiem, dobra? Teraz no, ja ci powiem, bo to ja mam fajne teraz.
1: No.
0: Jest w ogóle 18.18 i to jest dobra pora, żeby się dowiedzieć, że pan Niemiec, pan Andrzej, pobił właśnie rekord. Pobił rekord w jedzeniu miodu.
1: Gratulujemy. No.
0: I pan Andrzej Ortolf zjadł w 60 sekund, spożył 1273 gramy miodu.
1: Przepraszam.
2: Ile?
0: 1273 gramy miodu, to jest ponad kilogram grubo. No
1: to jest prawdziwy miodożer, nie? Ale
0: tak.
1: On pewnie nawet telewizję ogląda w trybie miód. Nam, nam, nam, nam, nam.

0: Są wakacje, bo taki właśnie jest klimat w RMF Max. To kawałek Talk to You, jest 18.29 i to jest czas, żeby się pobawić, kochani. Bawimy się na ING Silesia Beats. Mamy nadzieję, że na tym festiwalu również się pojawi Anastazja. Siema, Anastazja.
1: Hej.
0: Siema, och, hej, hej, cześć. Anastazja, jakie polskie słowo z końcówką ING proponujesz? Takie, żeby weszło do słownika, tak żeby profesor Miodek był zadowolony.
1: Marudzing.
2: I jakby, na czym polega marudzing, jakbyś mogła zademonstrować próbkę?
1: Hobby Polaków.
0: To żeś wymyśliła.
1: A miało być słońce.
2: Ale najważniejsze...
0: Rozkręciła
2: się, bo na początku tak nie do końca weszła w ten marudzing, ale potem ewidentnie talent po prostu naturalny, polski, płynący we krwi się uruchomił. Dobrze, Anastazja, skoro marudzing mamy za sobą, no to teraz trudniejsza część zabawy, bo będzie wymienianka i podamy ci 10 słów, z których co najmniej 4 będziesz musiała powtórzyć w ciągu 5 sekund i tylko jeżeli wykonasz to zadanie, no to wejściówki na ING Silesia Beats będą twoje.
0: Czy jesteś gotowa, Anastazja?
1: Chyba tak.
0: No, ty... Dobra. Może jestem, może nie jestem.
2: Mogłabyś pewna. No.
0: Anastazja, to uwaga, zamieniaj się w słuch i wymieniam 10 słów, po czym włączamy stoper. Uwaga. Azizam, marker, alert, poniedziałek, rakieta, czerwiec, urlop, SMS, grill, remont, i czas start.
1: Marker, alert, rakieta, urlop, gry.
0: Tak jest! Tak jest!
3: Już! Stop! Już przestań!
0: Przestań marudzić!
2: Już wygrałaś, Anastazja, ale to rozpykałaś pięknie, elegancko.
0: To ona sobie zapisywała to chyba.
2: Zapisałaś? Ale dobra jest.
0: Ona nie wychodzi z roli w ogóle, nie? No jasne, więcej. No dobra. To ci damy te bilety. Chcesz jechać na ten ING?
1: No to już wezmę.
0: Dobra, to ci damy.

0: O, nie tylko wzrok, bletki lubimy. Lubimy po prostu jej hity, które nam serwuje w RMF Max. Dwa dni na 21 minut przed godziną 19. Robert Lewandowski. Nie bletka, a Robert Lewandowski. Robert, tak. to jest gość,
1: nie? Zmienił temat tak dynamicznie, ale tak, porozmawiajmy o nim, o Robercie.
0: To jest gość. Lewy ostatnio zjadł kebaba z Bagim i Łatwogęgiem. Obiecał to na streamie. W ogóle to brzmi jak nagłówek. Piłkarze zjedli śniadanie.
1: A Robert Lewandowski zjadł kebab.
0: I Robert jest oficjalnie Polakiem, według mnie.
1: Wreszcie.
0: Zaczął przygotowanie do mundialu tak jak my, a wiadomo, że najważniejszy jest tłusty podkład przed meczem.
1: No. Polakiem jest? No chyba, że to był Denner.
0: Max. Zakręcił, tak? Podkręcił jak piłką? No.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Na plaży, w góry czy na City Break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

0: Biedronka.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: I po reklamie.

Teraz krótko, ale konkretnie o tym, co w pogodzie. Wieczór i noc w regionie świętokrzyskim z możliwymi opadami deszczu, lokalnie z burzami. Miejscami burze mogą mieć charakter gwałtowny, padać może grad, a wiatr może być porywisty. Temperatura minimalna wyniesie w nocy od 13 do 15 stopni. A jutro sporo chmur, opady deszczu i znacznie chłodniej, maksymalnie będzie od 16 do 18 kresek. Także w czwartek i piątek szaro i momentami będzie mokro.

0: Morandi, Save Me w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kliber.
2: A tymczasem, kochani, zerkamy do kalendarza, ponieważ dzisiaj nie jest tylko 9 czerwca, tylko
0: cześć, dziś... Cześć. Słyszycie to? Ale teraz posłuchajcie uważnie i posłuchajcie, czy wy usłyszycie to.
2: Dzisiaj jest pierwszy dzień, który nam wyznacza 200 dni do świąt, kochani.
0: To jest niesamowite, to jest piękne, to jest dokładnie dzisiaj 200 dni do świąt zostało, już można kupować prezenty powoli.
2: No, a przecież teraz są wyprzedaże pokomunijne, można tanio połapać na chrzest, coś można złapać przecież teraz.
0: Idealnie.
2: Kartkę jakąś fajną.

0: Milky i Just the Way You Are w RMF Max. Zbliża się powolutku 19 i jeszcze porcja dobrej zabawy się pojawi w RMF Max. Co najmniej jedna. Taką porcję jedną przygotowaliśmy.
1: Można się bujać w rytmy migacze, ale można też się bujać do hitów w RMF Max.
0: No, ale to nie w BMW.
1: A, no tak. No, szczególnie ten lewy, jak tam jest zepsuty akurat. Ta zielona strzałka to jest... Dajcie spokój. Zostańcie, bo za chwilę będzie taka zabawa, że pospadają wam kierunkowskazy.
2: Reklama. Media Expert Days w sklepie.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
1: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Inżynieria danych, elektromobilność, teleinformatyka. Fajnie, tylko co ja będę po tym robił? No jak to co? Przecież będę mieć pracę. Przecież właśnie o to chodzi.
3: Zdaj test na studenta i napisz nam na rmfmax.pl, gdzie się widzisz po studiach. Wygraj bajeranckie słuchawki AirPods, idealne na start nauki.
4: Konkurs Gdzie się widzisz konstruujemy dzięki jego sponsorowi, Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Tu zaczyna się twój wpływ.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
6: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Sprawdzamy szybko, co słychać w regionie. Michał Michta, zapraszam na Flash RMF Max. A na początek ważne info dla podróżujących koleją. W niedzielę wprowadzona będzie korekta rozkładu jazdy pociągów. Poza przesunięciami niektórych kursów będą także zmiany. Dotychczasowy pociąg Polregio relacji Kielce Główne Włoszczowa Północ, odjeżdżający tuż po południu, będzie wydłużony do Częstochowy. Teraz szybka zmiana tematu. Jest duże zainteresowanie uzyskaniem prawa jazdy przez 17-latków. W ciągu ostatnich 2 miesięcy w starostwie powiatowym w Kielcach 17-latkowie założyli ponad 260 profili kierowcy. Są one konieczne do rozpoczęcia kursu. Kolejne niemal 470 takich profili założyli 18-latkowie. Przed nami wakacje, dlatego kolejki w starostwie mogą się wydłużyć.
1: Bo wiadomo, że pracownikom w tym okresie też ten urlop się należy. Natomiast myślę, że tutaj rozłożymy to troszkę inaczej, jeśli chodzi organizacyjnie i tak naprawdę ten problem, który tutaj też zgłaszało wiele osób, że nie mogli założyć starsze osoby, głównie profilu kierowcy, że ten problem już jest rozwiązany.
0: Przyznaje w RMF Max Tomasz Plebana, starosta kielecki. Jeszcze krótko jedna informacja z dróg. Kierowcy mogą już korzystać z wyremontowanej ulicy Sadowej w Starachowicach. Zakończyły się tam wszystkie prace.
2: Prace obejmowały 2 etapy. Przebudowę ulicy Sadowej i modernizację mostu. Na Sadowej powstała nowa kanalizacja deszczowa, oświetlenie, chodnik i ścieżka rowerowa. Wymieniono także całą nawierzchnię oraz konstrukcję mostu. Droga łączy ulicę Kanałową i Wyszyńskiego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 4 miliony złotych.
0: Informował Marcin Różec.
3: Słuchacie RMF Max.
0: Przypominamy jeszcze, w regionie nadal brakuje krwi. Centrum Krwiodawstwa w Kielcach nadal czeka na dawców. Na jego stronie znajdziecie szczegółowe informacje o zapotrzebowaniu na każdą z grup krwi. Oddając ją, pomożecie innym, ale są także korzyści materialne.
4: Mamy ten posiłek regeneracyjny, czyli 4,5 tysiąca kalorii, mamy oczywiście orzeszki, mamy w tym tytno ciasteczka. To, co jest chyba też przez dawców bardzo lubiane, to te 2 dni wolnego, w dniu oddania i w dniu następnym. No i czasami mamy różnego rodzaju akcje takie promocyjne, gdzie dajemy jakieś sosy spożywcze, jakieś takie gadżety, ale to też trzeba śledzić u nas na stronie internetowej, na naszym Facebooku.
0: To był Wojciech Markiewicz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Kielcach. A na koniec jeszcze krótko o wsparciu starań Kielce o uzyskanie tytułu Młodzieżowej Stolicy Europy. Te działania poparła minister edukacji narodowej Barbara Nowacka.
5: Bardzo się cieszę, że podjęliście to wyzwanie z pełną odwagą, śmiałością i przemyśleniem, by ubiegać się o tytuł Młodzieżowej Stolicy Europy 2029. To jest działanie potrzebne, bo pokazuje też, jak dla Kielc istotna jest polityka młodzieżowa.
0: Mówiła minister. Przypomnijmy jeszcze krótko. Kielce przeszły pierwszy etap kwalifikacji do uzyskania tego tytułu. W listopadzie rywalizować będą z 4 innymi europejskimi miastami.
3: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
0: Cały obszar województwa świętokrzyskiego jest w zasięgu ostrzeżeń IMGW wydanych w związku z możliwymi nadal burzami. A nocą przelotne pad deszczu i temperatura na poziomie 14 kreski. Po gorącym wtorku przed nami środa znacznie chłodniejsza, bo z temperaturą od 16 do 18 stopni. Jutro sporo chmur i możliwe opady deszczu. Kolejne dni nie przyniosą lepszej pogody. Temperatura nadal będzie poniżej 20, nadal też od czasu do czasu potrzebne będą parasole.
6: Zagralibyśmy w coś.
7: No, bo wam się nudzi w pracy na pewno, bo wiemy, że na pewno dużo ludzi w pracy jest. To w państwa miasta sobie zaraz zagramy. Okej? Ja będę losował.
8: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
6: Wyciągajcie karteczki.
7: I zostańcie z RMF Max. Filip Kliber, Michał Siwek, siema.

0: 12 minut po godzinie 19. Tak by powiedział wujek.
1: A możesz niżej jeszcze?
0: Nie mogę
1: zrób niżej.
0: Niżej,
1: powiedz.
0: Nie. W sensie mówisz, żebym teraz powiedział, mam niżej być od mikrofonu, o co chodziło?
1: Państwa miasta, drodzy państwo, to jest zabawa kultowa. Kultowa niemal jak... Jak co jest kultowe jeszcze?
0: O, wiele rzeczy mi przychodzi do głowy, jak których coś nie kultowego. Mogę teraz powiedzieć. Jak zespół Kult na przykład.
1: Na przykład. Państwa miasta to zabawa, do której dziś, teraz was zapraszamy. Bo jest po 19, bo nie macie co robić, bo może macie co robić, ale wolelibyście robić coś innego.
0: Więc teraz my wam podajemy literę, a potem podamy kategorię.
1: Ja liczę teraz literę, dobra?
0: Dobra, no to mów. X, Y, no, ale
1: ja
0: to
1: mówię.
0: Musisz powiedzieć.
1: X,
0: no.
1: Y, Z.
0: Stop.
1: F.
0: F.
1: Szybko no
0: i,
1: liczyłem.
0: I teraz... liter się nie liczy w ogóle. I teraz musicie w czterech kategoriach podać swoje propozycje i napisać je nam na Messengera RMF Max.
1: Uwaga, podajemy kategorie. To państwa, jest... miasta, Wielki Polak i ksywa dla Tomka.
0: Więc teraz napiszcie nam na Messengera RMF Max i słuchajcie dalej RMF Max, bo poznacie swoje punkty. Dzięki nam właśnie, bo my będziemy to liczyć. Już za chwilę, także napiszcie.
1: Państwo, miasto, Wielki Polak i ksywa dla Tomka na F.
0: F. Jak Filip.

0: Rose, Bruno Mars i APT za 10 punktów. 19 minut po godzinie 19. Zgłoszenia na Messenger RMF Max spływają. No i czas, żeby przyznać punkty.
1: Michał, najwyższa pora. Na F trzeba było podać państwo, miasto, wielkiego Polaka oraz ksywy dla Tomka. Mhm. I jazda, proszę bardzo. Fidżi, Fian... Czekaj.
0: No?
1: Fiana Rancoa. Ja to sprawdziłem, bo to nie wierzyłem, że coś takiego. To jest na Madagaskarze miasto dość rzeczywiście.
0: 10 punktów dajemy.
1: Felix Nowowiejski jako wielki Polak oraz Furiat jako ksywa dla Tomka. Ja daję po 10 za miasto, państwo i Polaka i za Furiata. Fajne. Dorzucam punkcik 11.
0: Sebastian też napisał. Filipiny. No to 10 punktów. Frankfurt nad Menem. No dobra, 10. Franek Dolas. No, fajne. 10 punktów. I ksywa dla Tomka Fonfel.
1: O, to daj dużo za
0: nie,
1: to.
0: Nie, do 12. No,
1: Za fąfla się 12. Należy, absolutnie.
0: Tak, i jeszcze Maja napisała. Finlandia, 10 Maja, Fromborg 10. Aha. Fryderyk Chopin jako wielki Polak. No wielki, wielki, naprawdę. No, chociaż tam,
1: tak
0: z 1,70 m, 10. No i ksywa dla Tomka, fantastyczny. Przy fąflu?
1: Przy fąflu trochę blednie.
0: No to 8 punktów Maja.
1: Ja daję też, no myślę, że 8 to tak adekwatnie. Słuchajcie, można ciągle grać, można wchodzić do gry, do pobicia, ile punktów? 42 chyba, 42. Rekordzista na razie. Tak. Proszę bardzo, czekamy. RMF Max.
0: Państwo, miasto, wielki Polak i ksywa dla Tomka na literę F. Piszcie na Messenger RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Jest ogień, ogień, teraz czas na głosy, głosy. Oczywiście na hop pod rmfmax.pl. Mega nowość, którą mam dla was na wakacje, to Shimza i Arka w numerze Fire, Fire.
3: Hop Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: szybkie samochody i super gwiazdy. To piosenka o nas, tylko że nie ma ani samochodów, ani gwiazd. Reszta się zgadza. Jest 19.30, to jest RMF Max.
1: Samochody są, ale wolne. I my gramy dalej w Państwa Miasta. W kanale nadawczym proponowaliśmy Wam literę F, jeżeli chodzi o państwo, miasto Wielkiego Polaka.
0: Ale to przeczytaj, co tam,
1: dla Tomka.
0: Co tam przyszło takiego najciekawszego?
1: No i na przykład Ola wysłała nam,
0: na F.
1: Państwo to RPA. Miasto to Amsterdam, Wielki Polak to pani Czubaszek i ksywa dla Tomka to Szakszuka. Znaczy Ola się super zapowiada, Ola bardzo fajnie rokuje i Ola na pewno, jeżeli coś rozumie, to rozumie to na 100%. I Ola, w takim razie dajemy ci całe 30%. Jeżeli chodzi o punkty.
0: 30% punktu?
1: Nie, po prostu 30%. Gratulujemy.
0: Okay, rozumiem.
1: Możesz się pochwalić, że...
0: Ja chciałbym przytoczyć natomiast też taki zestaw odpowiedzi, że państwo to fantastyczne all inclusive w Turcji i tutaj special points for you, my friend. 12. Fromborg, ale nie nad Niemnem. No, to taka dyszka.
1: Nie, ale śmieszny, ja lubię, ja się uśmiechnąłem. No, dorzucam 11. W sensie, że nie do tego,
0: nie ma problemu.
1: 11.
0: Ferdek kiepski też się pojawił, ale on się pojawił kilkukrotnie, więc za to obniżamy do 5. I ksywa fryzjer. No to, no, chyba dyszka, nie?
1: Dosyć popularna, jeżeli chodzi o piłkarskiego sędziego na przykład.
0: Na przykład.
1: Mógłby być jakiś. Możemy dalej grać. Piszcie nam na Messenger RMF Max. Państwo, miasto, Wielki Polak i co to było? A, ksywa dla Tomka.
0: Ksywa dla Tomka jest najlepsza.
1: Szakszuka.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kliber.
0: Najlepsze jest to, że w ogóle Tomek nie istnieje.
1: A ty, Ola, rób dalej swoje. Idź po swoje, dziewczyno. Tak jest. Nie przejmuj się opinią. I know.

0: piosenki na F w RMF Max. Zokaria. Ola nam napisała kilka rzeczy na literę F. To jest państwo RPA, Amsterdam, pani Czubaszek i Szakszuka.
1: I teraz Ola mówi, że znajomi się z niej śmieją, koledzy z pracy.
0: Dlaczego w ogóle? Ola.
1: Ja nie rozumiem.
0: Nie, w ogóle...
1: Zapytaj ich, ile ich wiadomości dzisiaj zostało przeczytanych w radiu.
0: No właśnie, a twoje chyba ze trzy. Ola, nie zmieniaj się. Cały czas to powtarzamy.
1: Bądź taka, jaka jesteś, bo jak będziesz inna, to wtedy nie będziemy cię czytać w radiu.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Hiszpania, Włochy, ty to masz ciągle wakacje.
11: Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
12: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZTZ dla młodzieży w Starachowicach, Skarżysku Kamiennej, Ostrowcu Świętokrzyskim i Opatowie. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.
13: 1, 2, 3, 4, 5 % na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

Cała obszar województwa świętokrzyskiego jest w zasięgu ostrzeżeń IMGW wydanych w związku z możliwymi nadal burzami. A nocą przelotne pad deszczu i temperatura na poziomie 14 kreski. Po gorącym wtorku przed nami środa znacznie chłodniejsza, bo z temperaturą od 16 do 18 stopni. Jutro sporo chmur i możliwe opady deszczu. Kolejne dni nie przyniosą lepszej pogody. Temperatura nadal będzie poniżej 20, nadal też od czasu do czasu potrzebne będą parasole.

0: Co tam było? Co tam było?
1: No. No co było?
0: Coś tam się urwało chyba, nie? Coś tam mu czas urwes, no.
1: Sznisz na sznapi było.
0: No sznisz na sznapi, tak było. To było Sorry Papi, jest 5 minut do godziny 20, a my mówimy wam adios, tak po francusku. Dziękujemy za dziś. To był kanał nadawczy Filip Kliber.
1: I Michał Siwek, dziękujemy pięknie za dziś. To był piękny chaos. Za 5 minut będzie 20. Hobby Benz Extra z grabą i dycha najlepszych numerów najnowszego notowania. Bądźcie koniecznie z nami w RMF Max.
2: Dawid Miązek, słuchacie RMF Max i zapraszam was na Tour de Club. Chociaż nie o klubowych wydarzeniach teraz będziemy sobie mówić, tylko o takich bardziej rodzinno-plenerowych, które się w weekend odbędą. Zaczynamy od Buzka-Zdroju, gdzie w najbliższy weekend Festiwal Kwiatów, kolejna edycja. Dla tych, którzy lubią, jak jest dookoła zielono, kolorowo, ale też lubią zadbać o siebie, no to będzie idealny adres, no bo po pierwsze kwiaty i rośliny ogólnie w najróżniejszych odmianach. Kiermasz, warsztaty, porady ekspertów i tak dalej, ale też kosmetyki naturalne, no i darmowe koncerty. To wszystko w kompleksie Tężnia Buzką. Z kolei w Starachowicach w najbliższy weekend wielki festiwal street foodu, kilkadziesiąt pojazdów z kuchnią z całego świata. Będą dania mięsne, będą wegetariańskie, będą takie oczywiście standardy jak burgery i pizza, ale będą też takie, które was zaskoczą dania. To wszystko przy dużej dawce muzycznych hitów od piątku do niedzieli. Plac na Szlakowisku.
3: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wake up! Nadajemy się od rana.
7: To ci zrobi dobry dzień.
8: Siemano rano.
7: Zabawa i dobry humor na start.
9: Wstawaj, nie udawaj.
7: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrofit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
11: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
13: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzi.
14: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
15: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
14: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enel.
16: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
17: Citroën.
18: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
19: I po reklamie.

Witajcie, Przemek Grabowski w RMF Max. Jeszcze dwa wtorki i będziemy na wakacjach. Ale dzisiaj na liście Hot Bands już wakacyjne klimaty, już nowości na lato 2026. Głosujecie na rmfmax.pl. Będą też propozycje mundialowe, bo to przecież będzie także lato piłkarskie. No i mamy nowość. Na 10 debiutuje Dawid Podsiadło na Błysk.

0: Sama przyznacie, że w tym numerze też słychać stadion i piłkarskie emocje. Trips zrobił coś na mundial, śpiewa dla niego Mikolas. Polecam wam Hard to be Humble. Głosujecie na rmfmax.pl i być może jeszcze przed startem mundialu oficjalnie będą w zestawieniu. A kto rządzi na miejscu 9 we wtorek? Tutaj Justin Bieber, Nicki Minaj, numer, który wraca do nas po latach. Halo Polish Believers. Głosujemy Beauty and the Beat.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
1: Nine, numer 9.

on wolał siedzieć w domu, produkować, nagrywać, eksperymentować i zamykać się w swojej producenckiej sypialni. Anima i jego Beautiful to 8 na liście Hot Bands. Dzisiaj jego koledzy, którzy mogli sobie z nim pograć, patrzą dzisiaj, jak on gra na wielkiej scenie, niekoniecznie w piłkę. A co zagramy teraz? Nasz kolejny klubowy import z USA to nowy DJ, nowy wykonawca Matilo. Poleca się w numerze, do którego latamy tutaj w RMF Max, Without You.

0: I ten numer chyba nadaje się na wszystkie cztery pory roku. Wiktor Waligura, dzisiaj siódemka w zestawieniu listy Hobbens, za chwilę House, Bob Sinclair, który robi muzykę już od lat. W swoim domu w Paryżu ma tysiące winyli i specjalne wzmacniane półki, żeby to wszystko się nie zawaliło, prawda, piętro niżej do sąsiada. Bob Sinclair odświeża swój klasyk, śpiewa Kajsa, za chwilę na miejscu szóstym, I Can't Wait.
1: Sponsorem programu Hobbens jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert za...
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas.

0: Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry.
1: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort dla całej rodziny.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: I po reklamie.

też ma taki talent, jak śpiewa, to może wyślij demo do RMF Max, bo taka była jego historia. Nowość u nas, Cameron Whitcomb, Kanada, jego Kingdom of Fear. Zanim zajął się muzyką już oficjalnie zawodowo, to pracował oczywiście na budowach, także przy budowie rurociągu Trans Mountain Pipeline. Dzisiaj biega z mikrofonem, ale kiedyś to głównie z łopatą i bardzo miło wspomina ten czas. A my otwieramy już pierwszą piątkę listy Hot Bands. Roxy, raczej nie na łopacie, ale na pewno na mikrofonie. No i White, Chciałam Ciebie Więcej.

0: do tego tańczymy w tym tygodniu. Nasza nowość z listy Hot Bands. Marshmello czeka na wieczorne głosy pod rmfmax.pl. Where we go. Otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj raper Wiz Khalifa, który nie jest taki niegrzeczny jak na przykład raper Travis Scott, który ostatnio w Monako przerwał występ DJ-a Johna Samita. Johnu tam jeszcze miksował, a Travis wskoczył, powiedział, że Johnu musi skończyć i uciekać, bo on tu będzie rapował. Ochroniarze musieli trochę popracować. Wiz Khalifa trochę grzeczniejszy tutaj dla MJK, czyli Machine Gun Kelly. Razem w numerze Girl Next Door to już pierwsza trójka.
1: Max. Three. Numer 3.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: A końcówka to taki trochę muzyczny połamaniec, przekładaniec Pink Panthers. Czeka na wasze głosy i debiut być może jutro na liście Hot Bands w domu Girl Like Me. Na miejscu trzecim we wtorek Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa, Girl Next Door. Dwójka należy do projektu Bauza Magnetica, do kogo należy jedynka. Najwięcej waszych głosów na hop zdobyli, no i zdobyli serca fanów ballad i EDM-ów, no bo przecież razem Martin Garrix i Ed Sheeran, nasza nowa jedynka, Repeat It.
1: Max. One.
2: One.
1: One.
2: Numer jeden.

0: Martin Garrix, 3 dane, najlepsi dzisiaj na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Dawid Miązek, słuchacie RMF Max i zapraszam was na Tour de Club, chociaż nie o klubowych wydarzeniach teraz będziemy sobie mówić, tylko o takich bardziej rodzinno-plenerowych, które się w weekend odbędą. Zaczynamy od Buzka-Zdroju, gdzie w najbliższy weekend Festiwal Kwiatów, kolejna edycja dla tych, którzy lubią, jak jest dookoła zielono, kolorowo, ale też lubią zadbać o siebie, no to będzie idealny adres, no bo po pierwsze kwiaty i rośliny ogólnie w najróżniejszych odmianach. Kiermasz, warsztaty, porady ekspertów i tak dalej, ale też kosmetyki naturalne, no i darmowe koncerty. To wszystko w kompleksie Tężnia Busko. Z kolei w Starachowicach w najbliższy weekend wielki festiwal street foodu, kilkadziesiąt pojazdów z kuchnią z całego świata. Będą dania mięsne, będą wegetariańskie, będą takie oczywiście standardy jak burgery i pizza, ale będą też takie, które was zaskoczą dania. To wszystko przy dużej dawce muzycznych hitów od piątku do niedzieli. Plac na Szlakowisku.
2: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Wake up! Nadajemy się od rana.
5: To ci zrobi dobry dzień.
6: Siemano rano.
5: Zabawa i dobry humor na start.
7: Wstawaj, nie udawaj.
5: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Najlepiej słuchać w pracy.
2: Max robi mi dzień.
3: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
4: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
8: Ach, inżynieria danych, elektromobilność, teleinformatyka. Fajnie, tylko co ja będę po tym robił? No jak to co? Przecież będę mieć pracę. Przecież właśnie o to chodzi.
9: Zdaj test na studenta i napisz nam na rmfmax.pl, gdzie się widzisz po studiach. Wygraj bajeranckie słuchawki AirPods, idealne na start nauki.
10: Konkurs Gdzie się widzisz konstruujemy dzięki jego sponsorowi, Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Tu zaczyna się twój wpływ.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,
11: 30.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: I po reklamie.

Brazylia, How Does It Feel, trochę klasyki, no i trochę współczesnego brzmienia. Do tego tańczę. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Dzisiaj wieczorem też będziemy sprawdzać numery już na lato na Maxa 2026. I myślę, że na niejednym biwaku w wakacyjnym ognisku będzie się też pojawiać jego muzyka, to Somber.

sobie ten tytuł po polsku. Po prostu tańcz, gdyby Lady Gaga śpiewała po polsku. No w czasach AI może to będzie niedługo możliwe. Teraz nie AI, ale w 100% naturalna Gracie Abrams. Nasza kolejna nowość w RMF Max. To dzisiaj już przyjaciółka Taylor Swift, ale kiedyś dziewczyny się nie znały. Gracie Abrams. Polecam wam Dyrka Chołek na wieczór.

0: Ja też jestem zdania, że Ariana Grande ma przepiękny głos, nie do podrobienia tutaj w hicie We Can't Be Friends, a jej brat to twierdzi nawet, że Ariana Grande to jest w tej chwili najlepsza piosenkarka i największa gwiazda na świecie. Wiadomo, że brat to nie może mówić inaczej, ale kto się zgodzi z tym, że Ariana Grande to największa gwiazda na świecie? Można dyskutować wieczorowo. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę też spora gwiazda, przynajmniej na naszym polskim podwórku, czeka Gibbs i jego win. Max.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: Takie klimaty panują wieczorowo w RMF Max i Airbox. Po zachodzie słońca jego Graceland, ale teraz nowość na lato, którą polecam wam na zachody, po zachodzie, przed zachodem, na before'y, after'y i w ogóle na party. To nowość, jaką przynosi do nas DJ Hurzel i Ultra na T, kawałek, który rządzi już nie tylko na Ibizie, ale praktycznie w całej Europie, także u nas. No to zróbcie głośno i potańczymy. Hurzel i jego Moving to the Sun.
1: To jest nowość RMF Max.

Nareszcie to nowe męskie granie orkiestra, no i nareszcie mamy nowość, jaką przynosi nam Terry Swims. Jest nowość na lato. Jego muzyka to mieszanka, wiadomo, wielu gatunków. Trochę soulu, trochę R&B, nawet popu, rocka, country czasami, a nawet wpływów takich lekko metalowych, bo przecież Terry Swims w przeszłości śpiewał także w zespołach rockowych i takich bardziej hardkorowych. I słychać to zacięcie u naszego misiaczka. Oto one, Terry Swims i nasza nowość na maksa. Mist

0: ten numer jest ostatnio tak popularny, że założę się, że nawet może poleci w tym roku gdzieś na dożynkach w Polsce. Ale to byłby numer, jakby co, to proszę nagrywać, wysyłać do graby. Holendrzy z Anata, Talk to You. Będzie jeszcze trochę słonecznego house'u przed wakacjami w RMF Max. Za chwilę Andy Dust wróci też, ale Farben. RMF Max.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Na co wydać ponad 14 tysięcy złotych?
4: To wakacje przede wszystkim, a po drodze jeszcze jakiś remont, wycieczka córki.
3: Trwa wielkie typowanie. Kto zgarnie wielką kasę? Zgłaszasz się i obstawiasz, a jak trafisz, zgarniasz stawkę. Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: I po reklamie.

Lubię cię jak lato, co wy na to? To modelki, ich ostatnie dzieło. Witajcie po 22. Przemek Grabowski z wami. Przypomnę tylko, może ktoś zapomniał, że dzisiaj jest jeszcze Dzień Przyjaciela. No to warto napisać, a najlepiej to wykonać telefon do przyjaciela, porozmawiać, co tam ciekawego. Może są tacy przyjaciele, z którymi dawno się już nie słyszeliście. Warto nawiązać połączenie ponownie. Nawet jak przyjaciel czekał długo, kilka miesięcy, rok, dwa, to prawdziwy przyjaciel na pewno odbierze. No to testujemy dzisiaj wieczorem, słuchając Taylor Swift. The Fate of Ophelia.

Uwierz w siebie, dasz radę, jesteś nie do powstrzymania. Unstoppable to Sia i zauważyłem, że bardzo często dziewczyny słuchają tego na siłowni. Chłopaki niekoniecznie, ale dziewczyny to bardzo często, w szczególności kiedy mają trudniejszy trening przed sobą. No to chłopaki i dziewczyny też. Dla was taki kawałek, który można zabrać na każdy trening, niekoniecznie na siłownię, na bieganie, a nawet po prostu na spacery. Polecam ten beat w RMF Max. Nasz nowy wykonawca Daydream Affiliate i jego playback.

Iron Heaven robi klimat wieczorowo w RMF Max, tak przed wakacjami. A kto myśli o pracy na wakacje, tylko właśnie, co wybrać, gdzie się zgłosić? No to może trochę inspiracji z Hollywood. Zanim aktor Bradley Cooper został gwiazdą, właśnie dookoła świata, to pracował jako pomocnik grabarza w firmie pogrzebowej. Słyszałem, że dobrze płacą. Może to też jest jakiś pomysł, a nie tylko, wiecie, gastronomia, ewentualnie zbieranie truskawek. Zostańcie z RMF Max, bo będą klasyki. Wróci Calvin Harris i słynne Summer, no i Route 94 w chaosowym My Love.

Ale to ma moc, odświeżona Insomnia, Five Lines i Bibi Rexa, New Religion. Może ten kawałek wróci na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Teraz numer, który wrócił ostatnio po latach i to też na sam szczyt zestawienia. To nowa wersja Just The Way You Are od Milki. Remiksuje to David Guetta, który ostatnio narzekał, trochę żalił się, że wszędzie, gdzie się nie pojawi, to afrohausy, wszędzie grają afrohausy, nawet u niego w piekarni już lecą afrohausy, a przecież sam też robił afrohausy. Ale nie tutaj, to jest jego wersja.

4 pory roku to Wiktor Waligura. No i oczywiście ta najważniejsza, czyli lato na maksa. Nasza trasa trwa i w najbliższą sobotę zapraszamy na kolejną imprezę. Tym razem ekipa RMF Max wjeżdża do Malborka. Na naszej muzycznej scenie na żywo w Malborku w sobotę Wilki, Mortalcio, ale także nasza Ola Bieniasz z DJ setem. Największe hiciory z waszego ulubionego radia. Wszyscy jesteście zaproszeni. A co i jak i gdzie sprawdzicie na rmfmax.pl. Z zaproszeniem nowości od Boba Sinclara plus Kajsa, która tutaj śpiewa w numerze I Can't Wait.

0: Taki klimat wieczorowo robi Eben. Jego Halo wcześniej, jaki klasyk od ATB, słynne Ecstasy, bo słyszałem, że podobno ta jesienna polska trasa ATB ma być ostatnią. Ale ostatnio to też już zapowiadał, że będzie ostatnia. Coś w to nie wierzę. Zostańcie z RMF Max. Czeka Justin Bieber i Nicki Minaj.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

Sezon to Dawid Podsiadło po 23. Ja wiem, że to może nie jest sezon na to danie, ale mamy truskawkowy sezon. Już staniało, już pochwalę się, zrobiłem po raz pierwszy w tym sezonie makaron z truskawkami. Lubię, nie lubię, no przynajmniej raz w roku można się pozachwycać albo poudawać, trzeba spróbować. No to macie już pomysł na jutrzejszy obiad dla wszystkich w kuchni. Wieczorowo z RMF Max, Damiano, Dawid teraz.

Brakuje tego gościa, jego muzyki, jego pomysłów. Tutaj klasyk Timberg, zanim zmienił swój pseudonim na Avicii, jego Sick Bromance. I gdyby Avicii był z nami, gdyby żył, to pewnie też robiłby, albo przynajmniej przeprowadziłby eksperyment z muzyką Afro House. Teraz mistrz gatunku, Shimza i Arco. Takie słoneczne Afro House'y polecam na wakacje. U nas nowość Fire.

Save My Love to Marshmello i Ellie Goulding. Marshmello, król muzycznych festiwali EDM. Gorzej jak na festiwalu spadnie deszcz, jest ulewa, ale to ma swoje plusy. Można potańczyć sobie czasami w błocie i będą piękne wspomnienia, a niektórzy to w ogóle nie narzekają, bo kochają deszcz. Naprawdę są takie osoby. Taka osoba to pluwiofil, słuchajcie. To osoba, która kocha deszcz, znajduje spokój i inspirację podczas deszczowych dni. Ja się przyznaję też czasami, ale jeden dzień wystarczy. Ile można?

A Kościuk i Dawid Płonka, a kto zrobi numer o kaczkach? Opuszczaniu kaczek. Mam dla was nowe wyzwanie, nowy challenge i to nie jest internetowy challenge, tylko taki prawdziwy, życiowy na wakacje. Kto puści dłuższą kaczkę na wodzie? Bo rekord świata w puszczaniu takiej kaczki należy do Dugi Isaacsa, który puścił swoją kaczkę na odległość ponad 100 metrów. Wyobraźcie sobie, kto będzie blisko. No zróbmy tak przynajmniej na 50, okej, na 20, 30. Ale samo rzucenie kamyka to się nie liczy. Musi się trochę poodbijać.

0: Taki klimat wieczorowo zrobił nam Pszona jego zły. Aż się rozmarzyłem i zrobiłem sobie taką podróż palcem po mapie. Trzeba mieć marzenia, prawda? Może kiedyś Bahamy. Bahama, Bahama, mama. Wiecie, że na Bahamach jest taka wyspa, gdzie mieszkają wyłącznie świnki? No nie wiem, czy akurat tam chciałbym trafić, ale Bahamy ogólnie, no dlaczego nie, okej? Są na liście marzeń. No to za chwilę, robiąc swoją listę, posłuchamy, jak śpiewa Dominik Czusz. Tak bardzo mi przykro. RMF Max.
1: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: Bez ciebie to Beri wieczorowo w RMF Max. No i bez ciebie nie będzie programu. Zapraszam także jutro. Środa 20. Nasz wieczór wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze kawałki w Polsce, najciekawsze premiery, nowości, których może jeszcze nie słyszeliście i nie znacie. Czekam na wasze głosy i komentarze na rmfmax.pl. Życzę wam miłej nocy, udanego dnia. Słyszymy się jutro. Przemek Grabowski, cześć. RMF Max.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
6: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
5: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
3: I po reklamie.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez